Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja. O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Dochodzą 3 minuty na zegarach po godzinie 7. Tutaj Akademickie Radio Centrum i nasza poranna audycja Głowa do Góry. Dzień dobry. Ostatni dzień czerwca, ostatni dzień przed wakacjami, no więc zapraszam Was na ten ostatni w tej jeszcze starej formie poranek. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Słyszymy się standardowo do godziny 10.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

11 minut po godzinie 7, a ja na sam początek audycji przychodzę z informacją o wypadku. Wypadek na Lipowej dokładnie, poważny dość, bo nie żyje jedna osoba. No i właśnie przez co też policja zamknęła ulicę, więc jeśli jedziecie w tamtym kierunku, a zmierzacie zapewne teraz do pracy, no to myślę, że warto od razu wybrać jakiś objazd, na przykład przez Chopina, czy z drugiej strony przez Narutowicza. Komunikacja miejska też, co ważne, została skierowana na objazdy, bo autobusy kursują przez Okopową i Narutowicza do Muzycznej, a trolejbusy takie jak 151, 155 czy 158 jadą przez Głęboką. No a do tematów drogowych wrócimy jeszcze za 20 minut.

18 minut po godzinie 7, no więc standardem jest nasz poranny przegląd lubelskiej prasy. W Kurierze Lubelskim dominują tematy drogowe. Rewolucja na Alei Warszawskiej. Kierowcy będą musieli oddać część jezdni rowerzystom. No i jak piszą, Aleja Warszawska ma radykalnie zmienić swoje oblicze. Chodzi o fragment na wysokości skansenu, bo na początek pojawi się tam nowy asfalt. Później kierowcy będą musieli oddać właśnie jeden pas ruchu rowerzystom, a drugi pas skręcającym w lewo. Tym samym oddając jezdnię tym, co jadą na wprost, to zostanie połowa jezdni. A jak samochody zmieszczą się na połowie pasa, tego nie wiem, ale jeśli Was interesuje, to więcej możecie doczytać na Kurierze. Za to z Dziennikiem Wschodnim przenosimy się, słuchajcie, do Zamościa. Mgiełka na ratunek blokowiskom. Zamość walczy z afrykańskim upałem pod oknami mieszkańcom. No i jak piszą, afrykański żar zalał Zamość. Termometry bezlitośnie przekraczają barierę 30 stopni. No nie tylko w Zamościu, ale w Lublinie również. No a w walce z tą bezwzględną czerwcową falą upałów miejskie przedsiębiorstwo komunalne rzuciło do akcji sprawdzoną broń, czyli taka chłodna bryza, taka mrzawka, która leci i po prostu chłodzi beton. No i kurtyny na osiedlach będą działać na pełnych obrotach tak długo, jak utrzyma się fala upałów. I myślę, że to jest dobry temat do rozważań. Już pomijając w sumie ten Zamość, ale patrząc na inne deptaki, na przykład w Lublinie, nasz plac litewski. Jaki jest sens wylewania wody i schładzania tych miejsc, na których jest właśnie ta tak zwana patelnia? Najpierw go zapetonowali, żeby później właśnie go schładzać jakąś kurtynką wolną, wodną. No nie wiem, taki jest dzisiejszy świat betonozy niestety.

0: Za pół godziny wybije godzina 8, no a my sprawdzamy korki na ulicach Lublina. Pierwsza, najważniejsza informacja, ulica Lipowa jest zamknięta po wypadku. Zamknięta od Narutowicza, potem do skrętu w ofiar Katynia, więc trzeba jechać objazdem. Objazdem na przykład przez Chopina i później Okopową, albo przez Narutowicza i Głęboką. No niestety przez wypadek, przez te objazdy tworzą się tam korki, także trzeba uzbroić się w cierpliwość w tamtej okolicy. Coraz więcej samochodów też na Alejach Racowickich czy na Sowińskiego, chociaż na Sowińskiego nie powinno być aż tak źle, powinno być spokojniej, no bo studenci powoli wysiedlają się z Lublina. Za to też z największych zatorów warto wspomnieć o okolicy Ronda Lubelskiego Lipca, Alei Unii Lubelskiej czy o Tysiąclecia. To by było na tyle z tego przeglądu, z tych większych korków. Wy oczywiście możecie przesyłać swoje informacje drogowe pod numer 515 515 982, a my przekażemy je dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
4: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Twilight Sad na 98.2 FM. Twilight, czyli zmierzch, a wczoraj po zmierzchu można było dostrzec truskawkową pełnię księżyca. Cóż za słodka nazwa, ale pełnia zwiastuje czasem, że mało kto może spać. Możecie też pisać pod 515-515-982, jak to u Was jest właśnie ze snem w pełni. Czy macie jakieś problemy faktycznie? Czy to jest coś takiego jak mit? Możemy zrobić taką małą ankietę, ale zostawiamy na razie temat snu, no bo w końcu mamy poranek, także trzeba się rozbudzać, prawda? Także kawy w dłoń, a w głośnikach już teraz In Excess.

to był Klaus Mittwoch na naszej antenie, a za oknami, słuchajcie, myślę, że cud, no bo w końcu pada, jak widać, parasol dzisiaj nie tylko do ukrywania się przed słońcem, ale też właśnie przed burzą. Chociaż po południu ma się rozpogodzić, ma być ładnie i znowu piekarnik ma być na dworze, chociaż na szczęście nie 40 stopni, ale widzę, że 33. No ile ostatecznie będzie, to się okaże. Na razie myślę, że napawajmy się tym cudownym deszczem.

Krzysztof Zalewski, na sam koniec pierwszej godziny Głowy do Góry pytałam was, czy pełnia jakoś wpływa na wasz sen, a raczej w sumie na jego brak. I słuchaczka napisała, że problemy ze snem to ona ma przez temperaturę, a nie księżyc. No, trudno się nie zgodzić, ciężko się śpi w tych tropikach. No ale David Bowie, na sam koniec, może tak troszkę na ochłodę, a za 5 minut już słyszymy się w wydarzeniach.

0: Godzina 8 już za moment wybije na zegarach, a więc czas przejść do wydarzeń.
1: Asfalt i szyny w cieniu wypadków. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o wnioskach oświadczenia 800+ oraz o tym, dlaczego jesteśmy coraz bardziej samotni.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Maria Mąsior.
1: Nad ranem doszło w Lublinie do tragicznego wypadku. Jedna osoba zginęła. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na wysokości przystanku autobusowego przy cmentarzu przy ulicy Lipowej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca BMW jadąc od strony centrum stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w Toyotę jadącą z naprzeciwka. W wyniku wypadku zginęła pasażerka BMW, a 7 osób trafiło do szpitala. Informacja o stanie ich zdrowia nie jest jeszcze znana. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Kierowcy samochodów osobowych proszeni są o wybieranie innych tras, a 9 autobusów komunikacji miejskiej linii 4, 8, 15, 20, 32, 40, 44, 74 i 302 zostało skierowanych na objazdy. Trasa prowadzi przez ulicę Okopową, Narutowicza, Muzyczną i Stadionową. Z kolei trolejbusy 151 i 158 jeżdżą przez ulicę Głęboką. Wczoraj pasażerowie pociągu PKP Intercity Kasztelan relacji Chrubieszów-Miasto Kraków Główny przeżyli chwilę niepokoju. Na stacji Dębica w województwie podkarpackim doszło do pożaru jednego z wagonów składu. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 19.47. Na miejsce zostało skierowanych 5 zastępów strażaków, zespół ratownictwa medycznego, policja oraz Straż Ochrony Kolei. Z pociągu jeszcze przed przybyciem strażaków ewakuowano 250 osób. Jak w mediach społecznościowych przekazała spółka PKP Intercity, podróżni pod opieką drużyny konduktorskiej zostali przeprowadzeni do klimatyzowanego budynku dworca, gdzie oczekiwali na zastępczą komunikację autobusową. Przyczyny pojawienia się ognia będą ustalane przez odpowiednie służby. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Blisko 1000 zł czeka na rodziców, jednak czas na dostarczenie podania o uzyskanie pieniędzy jest ograniczony. Dzisiaj mija termin składania wniosków oświadczenia 800+. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęły zgłoszenia dotyczące przyznania środków finansowych na ponad 6 milionów dzieci z całej Polski. W województwie lubelskim wsparcie może uzyskać około 310 tysięcy pociech.
2: Jeżeli zgłoszenie trafi do ZUS do końca czerwca, to oświadczenie będzie przysługiwało razem z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli ktoś się spóźni, to 800+ otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o 800+ przyjmujemy tylko elektronicznie przez portal e-ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną i rządowy portal Empatia.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Program rządowy przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Rodzice niepewni statusu złożonego podania mogą zweryfikować dane za pośrednictwem portalu e-ZUS. Po zakończeniu epidemii COVID-19 spadła na nas plaga samotności. Jak poradzić sobie z cywilizacyjnym problemem? Z badań przeprowadzonych w 2025 roku wynika, że aż 10% mieszkańców Polski żyje bez jakiegokolwiek współlokatora. Z kolei prawie co trzeci obywatel naszego kraju w wieku od 18 do 44 lat jest singlem. Era lockdownów wywołała wśród ludzi skutki w postaci poczucia odosobnienia oraz chęci bliskości w kontaktach z drugim człowiekiem. O tym, jaki model przyjaźni jest najkorzystniejszy, mówi trener mentalny Jakub B. Bączek.
3: Badania wskazują na to, że jeśli tych przyjaciół mamy 3 do 5, to jest taki najbardziej optymalny, ale też najczęściej spotykany model, czyli raczej nie jest to 10 przyjaciół, no bo skąd mielibyśmy znaleźć tyle czasu, zwłaszcza kiedy już mamy pracę, rodziny, dzieci, dla 10 przyjaciół, ale raczej też to nie jest jedna osoba lub dwie, bo to by oznaczało, że tego kontaktu z tym naszym dzieciństwem, wspomnieniami, z tą taką nostalgią, do której lubimy się odnosić, cofając się wspomnieniami, nie mielibyśmy za dużo.
1: Warto dodać, że pozytywne kontakty międzyludzkie normują poziom oksytocyny w organizmie, czyli hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie szczęścia. Co więcej, nie należy zapominać, iż wsparcie bliskich może okazać się kluczowe podczas życiowych kryzysów.
0: A jak tam klaruje się sytuacja pogodowa za naszymi oknami? No, aktualnie w Lublinie pada deszcz. Odczuwalna temperatura to 25 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 8:05. Wy niezmiennie słuchacie Akademickiego Radia Centrum i porannej, troszkę deszczowej audycji Głowa do Góry. No głowę do góry może nie ma co podnosić, bo napada na Was deszcz, jeśli jesteście na dworze. No chyba, że potrzebujecie schłodzenia albo nawodnienia. No to proszę bardzo, Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, witam się z Wami ponownie, a na sam początek jutro.

12 minut po godzinie 8. No a żeby tradycji stało się zadość, no to w głowie do góry myślę, że trzeba sprawdzić dzisiejszą kartkę z kalendarza. Ostatni dzień czerwca, 30. wtorek. Imieniny dzisiaj obchodzą Emilia, Lucyna i Władysława. Także wszystkiego najlepszego ode mnie dla mnie. Możecie przesyłać SMS-y z życzeniami, nie no żartuję oczywiście. Ale co do nietypowych świąt, no to w moje imieniny akurat, słuchajcie, dzień asteroid. Myślę, że lepszego święta sobie wymarzyć chyba nie mogłam. No za to właśnie, z nieba teraz nie asteroidy, ale pioruny lokalnie lecą z nieba. No i mam do nich idealny anturaż. Crying Lightning od Arctic Monkeys już teraz.

The Rolling Stones na antenie Akademickiego Radia Centrum, a za niedługo możliwe, że na kinowych ekranach, bo Mick Jagger domaga się filmowej biografii właśnie o jego zespole. No w końcu każdy teraz robi filmy, no to dlaczego też on nie ma robić? Zdaniem Jaggera inspiracją właśnie dla filmu o The Rolling Stones mogłoby być to, co twórcom filmu kompletnie nieznane udało się właśnie osiągnąć w opowieści o Bobie Dylanie. No i wokalista zaznacza, że historia Stonesów jednak jest tak długa, tak bogata, tak obszerna, że wybór jednego momentu nie byłby prosty. Powiedział, że no trzeba zastanowić się, na czym skupić uwagę i które lata w historii będą najbardziej interesujące. Nie wiem, który fragment, no bo to jednak bardzo długi okres. No panie Jaggerze, może w takim razie film powinien powstać o panu, a nie o całym zespole.

0: pół godziny pozostało do godziny 9, a my po raz kolejny sprawdzamy korki na ulicach Lublina. Zaczynamy od informacji z pierwszej ręki, jak donosi jeden z naszych słuchaczy lubelskiego Lipca. Od Piłsudskiego po Rondo pod Galą i dalej w Unii Lubelskiej stoi przez remont i przez zmianę organizacji ruchu. Warto wspomnieć też o wypadku na Lipowej i zamkniętą tam ulicę, o ile w ogóle jest dalej nieprzejezdna. Możecie pisać pod 515-515-982, jak już się odblokuje. No ale do tego czasu myślę, że warto jechać objazdem przez Chopina, Okopową, Narutowicza czy przez Głęboką. Poniekąd też stoi Bolesława Prusa w stronę Solidarności. To z takich większych korków, czy też tysiąclecia od Młyna Krauzego. I przypominam, możecie wysyłać Wasze informacje drogowe 515 515 982. My przekażemy je oczywiście dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Suede na 98,2 FM. Suede, którzy za niedługo w lipcu wystąpią w Polsce. A co słuchacie koncertowego w Lublinie? No już za dwa dni rozpocznie się festiwal Inne Brzmienia ze zmienioną lokalizacją, bo w tym roku nie pod zamkiem, ale w Parku Ludowym. Co najważniejsze, wstęp jest wolny. No i jakie ciekawe nazwy, jakie ciekawe zespoły się pojawią. Ja, słuchajcie, od siebie polecam na pewno w czwartek wybrać się na Furię. Furia gra kino, czyli black metal z muzyką do kina niemego. Grają no niestety późno, bo dopiero po 23, ale myślę, że dla nich warto zerwać nockę. Co w piątek? Piątek zapowiada się postpunkowo. Zespół Therapy z Irlandii, grający alternatywny metal i alternatywnego rocka. Cab Bambino z Francji, grający elektropunka. No, ogólnie właśnie zespół też z Polski punkowy, Only Mess i goście. Także jeśli takie brzmienie lubicie, no to myślę, że warto. W sobotę będzie dominował jazz, ale też z ciekawych nazw, no to zagra wtedy Acid Sitter, a w niedzielę będzie taka bardziej eksperymentalna pod względem brzmień. No ale co jeszcze koncertowego, to już za chwilę sprawdzimy sobie w Imprezie FM.

No i tak jak zapowiadałam, nadszedł czas na imprezę FM. Jakie ciekawe koncerty nas czekają. Po pierwsze i najbliższe Skunk Anansie po raz kolejny zawitają do Polski. Brytyjska legenda rocka alternatywnego zagra 14 lipca na letniej scenie progresji w Warszawie. Jeśli nie udało Wam się ich złapać rok temu, no to myślę, że teraz jest okazja. Kolejne dwie propozycje to świeżutkie ogłoszenia z wczoraj. Po pierwsze, 19 lutego przyjadą ponownie do Polski Dead Poets Society. Ogłaszają trasę po Wielkiej Brytanii i Europie, no w ramach której właśnie zagrają w warszawskiej Proximie, a sprzedaż biletów rozpocznie się w środę. Co więcej, do Polski przyjadą też Kalio, islandzki zespół rockowy. Myślę, że znacie ich zapewne z naszej anteny. Kalio, którzy grają trasę Way Down We Go Tour, świętują 10. rocznicę wydania albumu AB i ruszają właśnie w jubileuszową trasę. Koncert również w Warszawie, ale tym razem na Torwarze 19 marca przyszłego roku. Przedsprzedaż biletów również rusza jutro.

7 minut do 9 wspominałam o innych brzmieniach, czyli darmowym festiwalu, ale obudził się potem we mnie no prawdziwy taki student, bo znalazłam inne darmowe wydarzenia. Z początkiem wakacji właśnie można odwiedzać różne muzea, różne miejsca, na przykład jutro bezpłatnie będzie można zwiedzić wystawy stałe oraz słynną kaplicę Trójcy Świętej w Muzeum Narodowym. Dodatkowo darmowy wstęp zaoferuje też Muzeum Martyrologii pod Zegarem oraz Muzeum Józefa Czechowicza przy ulicy Złotej. W czwartek będzie można za darmo wejść na przykład do Muzeum Historii Miasta Lublina, mieszczące się w zabytkowej Bramie Krakowskiej. Na piątek zarezerwowane jest darmowe wejście do dworku Wincentego Pola przy Kalinowszczyźnie. To było z tych takich największych bezpłatnych wydarzeń. I jak piszą, pracownicy instytucji oraz organizatorzy gorąco zachęcają do skorzystania z tej wakacyjnej okazji. No ja myślę, że może jednak już tego gorąca wystarczy wszystkim.

0: Godzina 9 na zegarach, a to oznacza kolejną dawkę wydarzeń.
1: Kolejny przemyt udaremniony, o tym za chwilę. Powiemy także o skutkach nocnych burz oraz o akcji Sezon Lublin.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Krajowa Administracja Skarbowa trzyma rękę na pulsie. Udaremniono przemyt ponad 1 200 000 paczek papierosów. Odkrycia dokonali w Małaszewiczach funkcjonariusze z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Do przeprowadzenia szczegółowej rewizji pociągu towarowego, na którym znajdowały się kontenery, skłonił ich obraz rentgenowski po przeprowadzonym prześwietleniu urządzeniem RTG. Zgodnie z dokumentami, w dwóch kontenerach jadących z Chin miały znajdować się szyldy, które zmierzały do Niemiec i Czech. Zamiast tego funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz zadeklarowanych szyldów. Nie były one oznaczone polskimi znakami akcyzy. Wartość rynkowa nielegalnych wyrobów tytoniowych to ponad 25 milionów złotych. Warto dodać, że w ostatnich latach nie jest to największy udaremniony przemyt papierosów na granicy w województwie lubelskim. Noc w Lubelskiem minęła pod znakiem burz. Strażacy interweniowali 54 razy. Najwięcej zdarzeń, bo aż 45, było związanych z powalonymi na jezdnie konarami i gałęziami drzew. Ponadto zostało uszkodzonych 9 dachów, z czego 7 w budynkach mieszkalnych. W samym powiecie lubelskim strażacy wyjeżdżali do skutków burz 34 razy. Żywioł przechodził przez region od wczorajszego popołudnia i nie odpuszczał do godzin porannych. Przypomnijmy, że trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami obowiązuje do środy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
2: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach: kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskie oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajduje się pod adresem sezon.lublin.eu. Czy wiesz, co kryje Twój PESEL? Co piąty Polak mylnie myśli, że znajduje się tam adres zamieszkania. Z badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów oraz serwis chrońpesel.pl wynika, że numer ewidencyjny budzi wiele nieporozumień wśród rodaków. 20% badanych uważa, że w identyfikatorze przypisane jest miejsce pobytu, a 16% myśli, że można z niego odczytać oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego, w którym wydano akt urodzenia. Z kolei 14% jest przeświadczonych, że zawarta tam jest informacja o województwie, w jakim są zameldowani.
3: Sam numer nie zdradza wielu danych, ale pozwala jednocześnie wskazać konkretną osobę. Dlatego w niepowołanych rękach może ułatwiać podszywanie się pod nią lub zdobywanie kolejnych informacji na jej temat. Właśnie dlatego PESEL warto podawać tylko wtedy, gdy druga strona ma uzasadniony powód, by o niego prosić.
1: Mówi Kamil Sztandera, ekspert serwisu chrońpesel.pl. Jednak 90% potrafi wskazać datę urodzenia, a ponad połowa określa także płeć. Struktura PESEL-u jest niezmienna, jest to ciąg 11-cyfrowy. Pierwsze 6 określa rok, miesiąc i dzień urodzenia, kolejne 4 to numer porządkowy, pozwalający odróżnić od siebie osoby, które urodziły się tego samego dnia. 10 określa płeć, parzysta oznacza kobietę, w tym 0, a nie parzysta mężczyznę, a ostatni jest znakiem kontrolnym.
4: tłumie Płoszej witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej, natomiast na początku informacje transferowe. Robert Lewandowski oficjalnie w nowym klubie. Polski napastnik dołączył do grającego w MLS Chicago Fire. 37-latek podpisał kontrakt na 2 lata. Nieoficjalnie za jeden sezon gry ma zarobić około 20 milionów dolarów, co ustanowi go drugim najlepiej opłacanym graczem w lidze. Lewandowski zostanie także 8. reprezentantem Polski w historii, który zagra w barwach Chicago Fire. Przechodząc do tematyki mundialowej, blisko sensacji mogło dojść już na samym początku 1/16 turnieju. Brazylia wygrała z kadrą Japonii po bramce w doliczonym czasie gry zdobytej przez Gabriela Martinelliego. Niemcy natomiast przez całą pierwszą połowę przegrywały z reprezentacją Paragwaju 0-1. Finalnie zdołali wyrównać jeszcze przed końcem regulaminowego czasu gry. To jednak nic nie dało. Paragwaj sprawił wielką niespodziankę, eliminując kadrę Niemiec z mundialu. O godzinie 19 rozpocznie się pojedynek pomiędzy Norwegią a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Na 23 zaplanowano mecz Francja-Szwecja. Zostajemy przy piłce nożnej, ale przechodzimy do wydarzeń lokalnych. Kolejne transfery ogłoszone w lubelskich klubach. Górnik Łęczna wypożyczył 19-letniego bramkarza z Zagłębia Lubin, Adama Matyska. Awia natomiast podpisała nowego defensora. Został nim Michał Kołodziejski. 33-letni obrońca ostatni sezon spędził w pierwszoligowej Pogoni Siedlce. Czas na siatkówkę. Reprezentacja Polski do lat 22 udanie rozpoczęła Mistrzostwa Europy. Podopieczni trenera Piotra Grabana wygrali z kadrą Portugalii 3-2. Dzisiaj czeka ich kolejny pojedynek. Biało-czerwoni o godzinie 13 zagrają z Ukrainą. A na sam koniec informacje ze świata MMA. Kolejny Polak stanie przed szansą na debiut w federacji UFC. Mowa tutaj o Damianie Rzepeckim, który zasilił kategorię lekką. 24-latek poznał już swojego rywala. 25 lipca na gali w Abu Dhabi, charakteryzujący się nieskazitelnym rekordem z 10 zwycięstwami, Polak zawalczy z innym niepokonanym zawodnikiem. Jego przeciwnikiem został Magomed Zajnukajew.
0: A my znowu sprawdzamy sobie sytuację pogodową za oknami. No już w Lublinie słońce wyszło. Odczuwalna temperatura to 24 stopnie, chociaż wzrośnie ona aż do 33. Ciśnienie to dalej 1021 hektopaskali. Raport smogowy jest umiarkowany, a biometr jest korzystny.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Buck & Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
5: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Już 8 minut po godzinie 9, to już ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Emilia Bokowska przy mikrofonie. Witam ponownie, witam już po deszczu. Słońce wychodzi zza chmur, no ale coś ten deszcz jakoś tak słabo schłodził powietrze. Może za to schłodzi Was muzyka od Tula.

Na naszej antenie Lady Punk z kawałkiem Mniej niż zero. No taką temperaturę chciał czuć chyba każdy Polak wczoraj. Ale co do upałów, może on sprzyjać marketingowi, powiem wam, czego przykładem jest profil zakładu pogrzebowego w Bytomiu. Wstawili oni na swojego Instagrama poradnik, co robić, kiedy za oknem upał. No i uwaga, po pierwsze, idź na spacer. Wysiłek w upale to najkrótsza droga do zahartowania. Najlepiej w samo południe, gdy słońce daje z siebie wszystko. Po drugie, pij mało płynów. Woda tylko rozcieńcza twoje naturalne siły i wypłukuje cenne elektrolity. Po trzecie, nie noś nakrycia głowy. Głowa i tak nie ma jak oddychać. Czapka i kapelusz to klatka, w której głowa się dusi. Kolejne, opalaj się w pełnym słońcu. Cień jest dla słabych. Mocne słońce hartuje skórę, nakręca witaminę D i buduje odporność. No i na sam koniec, nie włączaj klimatyzacji. Sztuczny chłód to oszukiwanie organizmu. Klimatyzacja i wentylator rozleniwiają naturalne mechanizmy termoregulacji. No i na sam koniec, nie możemy się ciebie doczekać. Podpisano zakład pogrzebowy, spółka akcyjna Bytom. No jest to na pewno przykład firmy, która zawsze myśli o swoich klientach. Za takie porady to można być chyba wdzięcznym do końca życia i to w tym przypadku dosłownie.

0: Już prawie 29 minut po godzinie 9, no to oznacza, że zaglądamy razem z Marią Mąsior do mediów. Witam cię serdecznie.
1: Cześć.
0: Zacznij, moja droga, co tam ciekawego w mediach piszczy.
1: Ja mam może trochę historyczny temat, ale też o nowych technologiach, bo w Rzeczpospolitej czytamy, że AI ożywiła ofiarę z Pompejów. Naukowcy odtworzyli jej ostatnie minuty życia. Okazało się, że archeolodzy odkryli szczątki dwóch dorosłych mężczyzn poza bramą Porta Stabia, jedną z głównych bram Pompejów, i to właśnie jeden z nich stał się bohaterem historycznej rekonstrukcji i film, zdaniem naukowców, może silniej oddziaływać na wyobraźnię niż sama opowieść o jego desperackiej próbie ucieczki, zwłaszcza wśród osób, które na co dzień nie interesują się historią i archeologią. Zespół wykorzystał sztuczną inteligencję do przetwarzania danych z wykopalisk prowadzonych poza Porta Stabia, a następnie badacze polecili systemowi AI stworzenie filmu na podstawie zgromadzonych informacji, a więcej informacji znajdziecie na stronie Rzeczpospolitej.
0: To jak słuchałam tego, to wyobraziłam sobie takie lekcje historii kiedyś w przyszłości, jak dzieci będą siedziały i oglądały takie filmiki AI. Trochę straszne, trochę z drugiej strony
1: trochę
0: fajne.
1: Trochę straszne, ale bardzo możliwe.
0: My jednak z AI przenosimy się do takich przyziemnych tematów, może i też bolesnych, słuchajcie, bo temat PKP, właśnie znalazłam newsa na Donaldzie, że PKP chce, żeby pasażerowie sami się odprawiali, tak jak na lotniskach, a testy usprawnień systemu się już właśnie zaczęły. No i to będzie takie rozwiązanie, które ma niby ułatwić pracę konduktorom, ale to się okaże, czy ułatwi i pozwoli pasażerom na kasowanie własnych biletów, podobnie do tego właśnie, jak to się dzieje w przypadku lotnisk i samolotów. A rozwiązanie teraz jest sprawdzane w niektórych składach Pendolino, no czyli po prostu pasażer, który wejdzie do pociągu, na swoje miejsce sobie usiądzie i w aplikacji będzie mógł się tam odprawić i informacja będzie przekazywana automatycznie do konduktora, no i ten konduktor już nie będzie musiał sprawdzać biletu u pasażera, no i to ma być wygodne dla pasażerów, którzy nie będą musieli szukać biletów, tak jak i właśnie dla konduktorów. No jednak powiem ci, że komentarze to są zawsze najlepsza część tych artykułów, bo słuchaj, jaki komentarz najpopularniejszy. Zarząd PKP Intercity to lepiej niech się zajmie klimą w ich pociągach. Zgadzamy się, prawda?
1: Tak,
0: dobre,
1: tak.
0: Dobry żarcik na początek dnia.

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
0: Hard rock,
1: funk,
0: metal
1: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
2: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Hat, hat, hat od The Cure, tytuł, który idealnie opisuje aurę za oknem. Gorąco, słuchajcie, również będzie na Openerze, bo już w ten piątek właśnie zagrają tam The Cure. Jeśli jedziecie na Opka, no to możecie się pochwalić pod 515-515-982, na kogo jedziecie zobaczyć, ale jeśli nie jest wam dane jechać, to słuchajcie, nic straconego. Możecie mieć The Cure w domu, dokładnie w telewizji, gdzie będzie transmisja koncertów, właśnie paru koncertów z Openera. A w piątek o godzinie 21 na TVP1, TVP Kultura czy TVP Polonia będzie transmitowany właśnie koncert Cure'ów, z czego oczywiście się bardzo cieszymy.

0: NBA Centrum. Na podsumowanie tygodnia w najlepszej koszykarskiej lidze świata zaprasza Mikołaj Stępniak.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Bartosz Syrytczyk. Zapraszam na małą dawkę koszykówki. Off-season w NBA oficjalnie rozpoczęty, a razem z nim wiele zmian. Hornets przeprowadzili dwie wielkie wymiany, które jasno pokazują, że nadchodzi nowa era w Charlotte. Najpierw klub pożegnał swoją największą gwiazdę ostatnich lat, LaMelo Balla. Były lider szerszeni wraz z Joshem Greenem przenoszą się do Minnesoty. W zamian Hornets otrzymali Nazarida oraz spory draftowy kapitał, w tym niechroniony wybór w 2033 roku. To wielka zmiana zarówno dla Hornets, jak i Wolves, którzy liczą, że Ball stworzy z Antonym Edwardsem idealny duet na obwodzie. Na tym jednak rewolucja w Karolinie Północnej się nie zakończyła. Miles Bridges został wytransferowany do Phoenix Suns. Razem z nim do Arizony powędrowały także wybory w drafcie z 2027 roku i 2029. W przeciwnym kierunku trafili doświadczeni zadaniowcy Grayson Allen i Royce O'Neal oraz niechroniony wybór Suns z 2033 roku. Jedna z największych wymian ostatnich lat stała się faktem. Giannis Antetokounmpo przenosi się z Milwaukee Bucks do Miami Heat, a wraz z nim do Florydy trafia także Bobby Portis. W zamian Bucks otrzymali Tylera Hero, Kelle Luera, Hamiego Hakeza Juniora i debiutanta Kaspara Jakuczionisa oraz potężny pakiet wyborów w drafcie. Dla Miami to transfer, na który klub czekał od lat. Giannis ma stworzyć mistrzowski duet z Bamem Adebayo i ponownie włączyć Heat do walki o tytuł. Według amerykańskich bookmacherów szanse zespołu na zdobycie mistrzostwa wyraźnie wzrosły już kilka godzin po ogłoszeniu transakcji. Z kolei w Milwaukee kończy się pewna epoka. Dwukrotny MVP i mistrz NBA z 2021 roku opuszcza klub po 13 sezonach, pozostawiając po sobie status jednej z największych legend w historii organizacji. Bucks rozpoczynają teraz przebudowę, stawiając na młodych zawodników i przyszłe wybory w drafcie. Mamy również bardzo dobrą wiadomość dla polskiej koszykówki. Jakub Szumert przenosi się za ocean i od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy Southern Methodist University w Dallas. To dla niego ogromna szansa na rozwój i możliwość pokazania się w jednej z najmocniejszych konferencji akademickiej koszykówki w Stanach Zjednoczonych. 19-letni skrzydłowy ma za sobą udany sezon w Zastalu Zielona Góra, gdzie był jednym z liderów zespołu i znacząco pomógł drużynie w awansie do finałów Orlen Basket Ligi. Przechodzimy do rynku wolnych agentów. Washington Wizards postawili na stabilizację i zatrzymali swój nabytek z trade deadline. Trae Young związał się z klubem nową umową, obowiązującą przez kolejne 4 sezony. Kontrakt opiewa na $212 milionów. Rozgrywający wcześniej zrezygnował z przysługującej mu opcji zawodnika, co otworzyło drogę do podpisania nowego kontraktu. Thunder zdecydowali się rozstać z Isaiah Joe, który przenosi się do Detroit Pistons. W zamian do Oklahomy trafiają 2 wybory w drugiej rundzie przyszłego draftu. Dla Pistons to bardzo ciekawe wzmocnienie, ponieważ Joe od lat uchodzi za jednego z najlepszych specjalistów od rzutów za 3. Thunder z kolei kontynuują porządkowanie składu i budowanie większej elastyczności finansowej przed kolejnymi ruchami w trakcie off-season. Na koniec jedna z najciekawszych historii rozpoczynającego się off-season. Draymond Green zrezygnował z wartej blisko $28 milionów opcji zawodnika i zostanie wolnym agentem. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie oznacza to końca jego przygody z Golden State Warriors. Wręcz przeciwnie, ruch ma dać klubowi większą elastyczność finansową przed rynkiem wolnych agentów. Amerykańskie media donoszą, że Warriors chcą wykorzystać tę sytuację do podjęcia próby sprowadzenia LeBrona Jamesa. Głównym celem ma być stworzenie wymarzonego duetu ze Stephenem Curry, który przez lata rywalizował z LeBronem, a teraz mógłby zagrać z nim w jednej drużynie. Według doniesień Golden State Warriors analizują różne scenariusze finansowe, a w tle pojawiają się również spekulacje dotyczące Anthony'ego Davisa. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

Już tylko 4 minuty pozostały do godziny 10, co niestety oznacza, że głowa do góry dobiegła końca. Będę powoli się już z Wami żegnać. Zostańcie jednak na ostatnie wydanie wydarzeń o godzinie 10. Zapraszam też już na ostatnie przed wakacjami audycje o godzinie 19 kulturologii Agnieszki Józwik, o godzinie 20 sygnał z garażu, a o 21 niemaletko Maćka Brewczuka. Na przez te ostatnie 3 godziny była z Wami Emilia Bukowska. Ja życzę Wam jak najbardziej chłodnego dnia. No i do usłyszenia już niebawem.

0: Został zatrzymany za drift, a ma do odbycia karę 8 lat pozbawienia wolności. O tym za chwilę. Powiemy także o letniej szkole tradycji w Lublinie. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Policjanci zatrzymali kierowcę driftującego BMW. Okazało się, że 29-latek jest poszukiwany do odbycia kary 8 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Do zdarzenia doszło podczas wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy z Komisariatu I Policji w Lublinie na jednym ze skrzyżowań na terenie miasta. Sprawca w trakcie interwencji był agresywny, w związku z czym zastosowano wobec niego środki ochronne. 29-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a teraz czeka go zaległa odsiadka. Jak rozbudzić kreatywność kilkumiesięcznego niemowlęcia lub zbuntowanego ucznia za pomocą wiejskiego folkloru? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy tegoroczna letnia szkoła tradycji w Lublinie, która właśnie otworzyła listę zgłoszeń dla kreatywnych dorosłych. Festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński świętuje swoje okrągłe 20. urodziny, a tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach od 21 do 23 sierpnia, upłynie pod hasłem Dzieci i dzieciństwo. Z tej okazji organizatorzy rzucają nowe światło na dziedzictwo kulturowe i udowadniają, że kultura ludowa może być narzędziem edukacyjnym. Wystartowały zapisy na prestiżową letnią szkołę tradycji, intensywne, bezpłatne warsztaty dla dorosłych, którzy chcą przekazywać kulturę kolejnym pokoleniom, podkreśla Agata Turczyn z festiwalu Retradycja i Jarmark Jagielloński.
1: Te tradycje związaną z grą na instrumentach, z tańcem czy sztukami plastycznymi, ale przygotowaliśmy też zajęcia skupione na przykład na sposobach pracy z dziećmi najmłodszymi, albo warsztaty uczące jak wykorzystywać na przykład tradycyjne zabawy do wspierania rozwoju psychicznego i społecznego dzieci.
0: Na chętnych czeka aż 5 grup tematycznych, obejmujących m.in. tradycyjne DIY, naukę gry na instrumentach, śląskie tańce oraz sensoryczną pracę z niemowlętami. Wśród prowadzących zajęcia znajdą się ekspertki i praktyczki Paula Kinaszewska, Marta Urban-Burdalska, Iga Fedak, Anna Kaźmierak oraz Marta Domachowska.
1: Zachęcamy osoby dorosłe i mogą być to zarówno rodzice, jak i osoby, które profesjonalnie stykają się z dziećmi. Na przykład nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, wczesnoszkolni, czy zapraszamy też animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury czy muzeów. Każdy, kto czuje, że ten temat jest mu bliski, jest mile widziany.
0: Zaprasza Agata Turczyn. Formularz zgłoszeniowy online jest dostępny tylko do 22 lipca, a o kwalifikacji decyduje motywacja kandydatów. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie organizatora. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Podczas wycierania kurzu zacierają się granice. Polacy łączą home office z organizacją domowej przestrzeni. Badanie przeprowadzone na zlecenie grupy INKO wykazało, że 30% osób pracujących zdalnie uważa, iż wykonywanie obowiązków zawodowych online wpływa pozytywnie na zachowanie czystości w mieszkaniu. Ankietowani zwracają uwagę na korelację pomiędzy efektywnym wypełnianiem zadań, a koniecznością unikania bałaganu.
2: Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę.
0: Mówi Sylwia Maj z biura prasowego grupy INKO. Nie należy jednak zapominać, iż dla 44% badanych home office nie ma wpływu na utrzymanie porządku w domu. Co więcej, 26% respondentów przyznaje, że praca zdalna uniemożliwia zachowanie odpowiedniej czystości. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 29 stopni, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
3: Reklama. Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Buck & Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu. Reklama.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Gryz.
1: Autopromocja. Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: Emocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

0: No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O! No i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Gryz.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowniście!

No i tak jakoś już jest, że całe życie na zmianę potrzebujemy zimna i czekamy również na ciepło. No akurat mamy ten etap w roku, kiedy to przydałoby się zimno, no ale jest lato i na szczęście dzisiaj jest nieco chłodniej niż wczoraj. Dzień dobry, Gabriela Wolińska przy mikrofonie, witam Was w ostatnim ośrodku roka w tym sezonie. No i przed chwilą mieliśmy All My Life od Foo Fighters, ale teraz nieco spokojniej będzie na antenie The Breeders w Radiu Centrum.

Interpol na niemal 12 minut po godzinie 13 z kawałkiem Evil. No i właśnie złośliwość rzeczy polega na tym, że wakacje to jest jednak okres właśnie robót drogowych. I chciałam wam powiedzieć, że aktualnie na 3 maja i dolnej 3 maja odbywa się ruch wahadłowy ze względu na roboty drogowe. Trwają tam poprawki właśnie na wierzchni, więc tamtędy nie polecam jeździć, już się powoli tworzy korek, choć wielkiego ruchu nie ma. No ale nadal trzeba uważać na to, co się dzieje na drogach. Oczywiście, jeśli macie jakieś informacje, to piszcie pod 515 515 982, a ja przekazuję to pozostałym słuchaczom.

Shotgun w wykonaniu Limp Bizkit na antenie Radia Centrum. No i na szczęście w okolicy Strykowa nie każdy ma shotguna w ręce, a zwłaszcza no, pewien pan, który postanowił okraść kwiatomat. I to zresztą nie jeden. No na szczęście kwiatomat był okamerowany i właśnie pan został złapany na gorącym uczynku właśnie na kradzieży kwiatów, jakby nie było. Choć nawet okazało się po zbadaniu przez policję, że może być też winny właśnie kradzieży artykułów drogeryjnych, więc no jakaś wybranka miała niezłe prezenty, bo trzeba przyznać, że miał chłopak gest. No ale na pewno istnieją o wiele lepsze sposoby na zdobycie czyjegoś serca.

0: Emocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam, Maciek Brewczuk.

Charion na antenie akademickiego Radia Centrum. My sobie jeszcze sprawdzimy, jest dosyć wcześnie, więc myślę, że warto sprawdzić kartkę z kalendarza. Dzisiaj 30 czerwca, czyli wtorek, ostatni dzień czerwca i naszego sezonu radiowego. Natomiast imieniny dzisiaj obchodzą Lucyna, Emilia, Władysława, ale też Jan, więc wszystkiego najlepszego z tejże okazji wszystkim solenizantom życzymy. I teraz posłuchamy sobie Blue Oyster Cult.

na antenie Radia Centrum Arctic Monkeys, tym razem z kawałkiem Do I Wanna Know. No i myślę, że wy chcecie wiedzieć, gdzie odbędą się dożynki wojewódzkie, bo o miejskich, no to już tam wspominałam kilka tygodni temu, że zostały ogłoszone, natomiast niedawno ogłoszono właśnie, że wojewódzkie dożynki województwa lubelskiego odbędą się ponownie w Świdniku. 30 sierpnia będzie właśnie miała miejsce impreza, oczywiście pod szyldem marszałka województwa lubelskiego, a do tego, no oczywiście będzie można spróbować różnych potraw, będzie dużo atrakcji podobno, no i jak zwykle koncerty, ale tutaj jeszcze artystów nie znamy, nie wiemy jeszcze, kto wystąpi i będzie to pewnie ogłoszone za no, te kilka tygodni, jeszcze mamy 2 miesiące do imprezy, także myślę, że dosyć niedługo możemy poznać przynajmniej kilka gwiazd, które wystąpią na trawiastym lotnisku w Świdniku, żeby było jasne, więc myślę, że sobie można w kalendarzach zapisać, a do tego jeszcze posłuchamy sobie teraz We Were Promised.

Tym razem Terrific Sunday w waszych głośnikach, ale niestety muszę was martwić, jest dopiero wtorek. Ale z kolei, nawet jeśli jest wtorek, to dostaliśmy już informację trochę muzyczną, bowiem Bad Wolves, który do tej pory, no zespół jednak miał charakterystyczny głos wokalisty, to właśnie tego wokalistę zmienił na wokalistkę. Konkretniej jest to Sarah Kilboy Skinner i już właśnie zespół opublikował nowy singiel właśnie z nową wokalistką. Painted Red się nazywa. Może jest to jakieś delikatne nawiązanie do Paint Black, Rolling Stones, ale tu trochę chodzi o coś innego w tym utworze. Natomiast polecam sobie go przesłuchać. Tutaj nieco mocnego brzmienia można usłyszeć. No i myślę, że nowości w piątek, co prawda sezon się kończy, ale nowości w wakacje nie zabraknie również w naszych audycjach. Ale to na marginesie, jeszcze nic więcej nie zdradzamy. Na razie wrócimy do czegoś nieco bardziej klasycznego, ale o dziewczynach będzie również. Może nie o wokalistkach, ale to już zostawmy.

News zdecydowanie mają rację. Czas ucieka. Dokładniej uciekła nam pierwsza godzina ośrodka roka. Już minęła godzina 14, więc pora rozpocząć drugą część naszej audycji przy mikrofonie Gabriela Wolińska. No i jeszcze chociażby w tej godzinie impreza FM, czyli właśnie zbiór informacji o zbliżających się koncertach w naszej okolicy. Ale na razie troszeczkę przyspieszymy i może nieco jednak tego ognia dolejemy, czy raczej dodamy po prostu do tej pogody, czyli Avatar.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

najprawdziwszy Eddie Vedder na 12 minut po godzinie 14. A dlaczego mówię najprawdziwszy? Bowiem Tidal wydał oświadczenie a propos zmiany swojej polityki w sprawie muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję. I tutaj w nieco opozycji do Spotify ogłosili, że poza tym, że będą oznaczać wszystkie utwory generowane przez sztuczną inteligencję odpowiednimi oznaczeniami, no to jeszcze na przykład nie będzie można czerpać z niej zysków, jeśli będzie całkowicie wygenerowana przez sztuczną inteligencję, czy też muzyka, która ma imitować, czy właśnie sprzyjać oszustwom, jeśli chodzi o imitację innego zespołu czy artysty, no to taka muzyka będzie stanowczo z Tidala usuwana. Więc takie jest oświadczenie Tidala, którzy jeszcze stwierdzili, że będą to rozszerzać, kiedy technologia będzie się rozwijać. Także no, nadchodzą zmiany, moi drodzy, ale na szczęście jedno się nie zmienia. Dobra muzyka w Radiu Centrum chociażby. No tym razem hej i moja i twoja nadzieja.

Spiders od System of a Down na naszej antenie. I a propos pająków, no to ostatnie szacunki pokazują, że na całej Ziemi jest nie tylko 7 milionów różnych gatunków owadów, ale między 14 a 20 milionów różnych gatunków, więc no jest tego dosyć sporo i pozostaje nam to tylko w to po prostu uwierzyć.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do

Nightwish z pięknym głosem Floriansen na antenie Akademickiego Radia Centrum i właśnie rzeczona Floriansen przyjedzie do Polski. Ogłosiła trasę koncertową High Tres Tour 2027, no bo ostatnio zaczęła swój solowy projekt po zagraniu w Nightwish z zespołu Nie Odeszła, ale trochę inną muzykę, nieco taką spokojniejszą, bardziej melancholijną robi i właśnie 29 stycznia wystąpi w Warszawie i właśnie będzie można kupić bilety już jutro. A więcej o koncertach za parę minut w imprezie FM.

przyszedł czas na wspomnianą imprezę FM, czyli zbiór informacji o koncertach dziejących się w najbliższym czasie w naszej okolicy. A już dzisiaj możecie zajść do klubu Graffiti w Lublinie, gdzie odbędzie się koncert Clover Heart z celi punkowej grupy, która łączy właśnie muzykę pełną buntu z tekstami o miłości i stracie. No a bilety są jeszcze dostępne, możecie je znaleźć poprzez wydarzenie na Facebooku. 12 lipca na letniej scenie progresji w Warszawie tym razem zagra zespół Rise Against, który promuje swój zeszłoroczny album Ricochet. Często słyszycie u nas w radiu tę formację pełna energii melodyjnego hardkoru. Sam raz na letni wieczór bilety tu znajdziecie na stronie organizatora. A wracając do Lublina, to 30 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra projekt Phil Campbell's Bastard Sons, stworzony właśnie jeszcze za życia Phila Campbella, a kontynuowany przez jego synów. Bilety kupicie na stronie Zgrzytu. Radio Centrum.

No i tak jak akurat właśnie nam śpiewa, no to, że niewiele tu po mnie, bowiem kończymy Ośrodek Rocka, ostatni w tym sezonie. Oczywiście Radio Centrum nie przestaje dla Was grać. Nie tylko dzisiaj, ale jutro oczywiście audycje Głowa do Góry i Godziny Szczytu przed nami. Ale właśnie już teraz Godziny Szczytu przed nami po godzinie 15. Również zachęcam, żeby zostać z nami do samej nocy, kiedy to ostatnie audycje autorskie wieczorem się odbędą. A z Wami była Gabriela Wolińska przez ostatnie 2 godziny. Dziękuję i do usłyszenia na antenie Radia Centrum. Zostawiam Was z Panterą.

0: Właśnie wybija 15, a to czas na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Mieszkańcy otrzymają bony ciepłownicze, o tym za chwilę. Powiemy również o narkotykach ukrytych w słodyczach oraz o wakacyjnej pracy wśród młodych.
0: W wydarzeniach słyszymy Jakuba Jarzyna.
1: Lublinianie nie muszą się martwić o ogrzewanie zimą. Rusza nabór wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego. Od 1 lipca do 31 sierpnia osoby korzystające z usług przedsiębiorstw energetycznych i jednocześnie posiadające niskie dochody mogą ubiegać się o świadczenie finansowe. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria dochodowe, a informacje na ten temat znajdują się na stronie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w zakładce bon ciepłowniczy.
2: Mieszkańcy Lublina, którzy spełniają kryteria dochodowe i techniczne, mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku w wysokości 1000 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon ciepłowniczy także będzie przyznawany z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę, przy czym minimalne wypłacane wsparcie to 20 zł.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Zębożyckiej oraz w biurach obsługi mieszkańców. Uzupełnione dokumenty można również wysłać pocztą lub przekazać w formie elektronicznej przez aplikację mObywatel czy Empatia albo dzięki usłudze e-doręczeń. Przejęli prawie 500 000 zł i 26 kg narkotyków. Policja rozbiła szajkę dealerów. Funkcjonariusze z oddziału kryminalnego w Zamościu zatrzymali 3 osoby podejrzane o handel substancjami psychoaktywnymi na terenie całego kraju. W wyniku działań mundurowi zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych towarów, a także urządzenia do porcjowania oraz dystrybucji. Dodatkowo śledczy odkryli, że przestępcy nadali do tej pory ponad 1100 paczek z zakazanymi towarami, które ukrywali w słodyczach, między innymi batona czy czekoladach. Osoby zaangażowane w proceder usłyszały zarzuty posiadania narkotyków oraz uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Zatrzymanym grozi kara do 24 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wakacyjne stawki w Polsce rosną tak szybko, że praca za granicą przestaje się opłacać. W sezonowych zawodach można dziś zarobić nawet 150 zł za godzinę. Coraz więcej młodych osób decyduje się na pracę w kraju, bo po odliczeniu kosztów życia w innych państwach zarobki w ojczyźnie wypadają znacznie korzystniej. Dodatkowo studenci do 26 roku życia mogą korzystać z ulg podatkowych, co sprawia, że większa część ich wynagrodzenia trafia prosto na konto.
3: Liderem zestawienia jest kelner. Może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci. Mamy oczywiście pracownika budowlanego. Kadra jest na wagę złota. Wynagrodzenia sięgają mniej więcej od 39 do 75 zł netto za godzinę pracy. Trzecią pozycję zajmuje opiekunka do dziecka. Stawki sięgają nawet 63 zł netto.
1: Mówi Monika Banyś-Bator z biura prasowego Personel Service. Atrakcyjne stawki oferują również magazyny, zbiory owoców, sezonowa gastronomia czy recepcje w hotelach, gdzie młodzi mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 50 zł za godzinę. Co ważne, wiele z tych ofert zapewnia dodatkowe korzyści, od darmowego wyżywienia po zakwaterowanie, co realnie obniża koszty życia i zwiększa opłacalność pracy w Polsce.
0: W tym momencie na termometrach lekko przerażające 33 kreski. Odczuwalna temperatura to 36 stopni, ale cieplej się zrobi już tylko maksymalnie o 1 stopień. W tym momencie ciśnienie atmosferyczne to 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Przypominam, abyście uważali na siebie w te gorące, upalne dni i pamiętali o nawodnieniu.
4: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Dzień dobry, po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Witam wszystkich w godzinach szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Jakże gorąco, nie tylko na dworze, ale też na naszej antenie. Zaczynamy, można by powiedzieć, klasykiem, ale nie tym z 83, znanym od Michaela Jacksona, ale w wersji Fall Out Boy. To był rok 2008 i takich jeszcze hitów będzie dużo. Zapraszam.

upalne dni. Nieco zmienimy temat na trochę bardziej deszczowy, chociaż w zasadzie tylko pozornie. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście nad znaczeniem słowa parasol, no bo ja właśnie przed chwilą. Okazuje się, że to słowo w zasadzie pochodzi od języka włoskiego i tam brzmi to parasole, dosłownie słońcochron. No i stąd właśnie ten temat przyszedł mi do głowy, no bo teraz używamy zazwyczaj parasoli, kiedy pada deszcz czy śnieg, no i tak teoretycznie, no to również do tego on służy. No ale na początku został wymyślony właśnie po to, żeby przed słońcem się uchronić. Pierwsze parasole w zasadzie powstały w Egipcie i są z nami od 400 roku naszej ery. Później jakoś tam pojawiły się w Chinach, no a w Europie zostały spopularyzowane przez Greków. No i taka może moja mała zachęta, żeby nie wstydzić się w te upalne dni wyjść z parasolem, oczywiście z butelką wody w ręku, no i kremem przeciwsłonecznym na twarzy, no bo przed słońcem naprawdę tym bardziej w takie upały warto się jednak chronić, a jak kilku przechodniów pomyśli, że coś dziwnego mamy w ręce, skoro przecież deszcz nie pada, to nic.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: No cóż, wakacje przed nami. Wielu z was odwiedziło pewnie lub odwiedzi Wietnam. A jeśli nie Wietnam, to na pewno wietnamską restaurację. A tam powitaliście pewnie królową stołu, czyli zupę pho. Właściwie to danie wietnamskiej kuchni to klasyka, jak nasz rosół. Bez niej nie może się obyć klasyczny posiłek. Trudno się więc dziwić, że powiedzenie mówi ilu wietnamskich kucharzy, tyle zupy pho. Pho może być robione, to najbardziej klasyczne, z wołowiny. Można je też przygotować z kurczakiem, a dla jaroszy z tofu. Każda oczywiście inaczej się nazywa, ale przecież nie o to chodzi. W najbogatszych wersjach przygotowywana jest nawet z 20 różnych składników. Jednakże nigdy nie przygotowuje się jej z wieprzowiną. Kiedyś mięso do pho było gotowane i to przez wiele godzin. Często wcześniej kości do tego były opalane. Później wprowadzono zwyczaj parzenia składników. Oprócz mięsa i makaronów w zupie znajduje się dość duża ilość kolendry, a całość dosolana jest jedynie sosem rybnym, co daje zupie charakterystyczny smak. Do pho dodaje się cebulę, ostrą paprykę, imbir oraz sok z limonki. Ja za przykładem wietnamskich kucharzy wzbogacam ją jeszcze anyżem gwiaździstym i goździkami oraz korą cynamonu. Zupę pho podaje się w małej, głębokiej miseczce i obowiązkowo z pałeczkami i lub łyżką. Oczywiście możecie znaleźć wiele przepisów na tę zupę i w większości będą wam mówiły o bardzo długim czasie jej przygotowania i w pewnym skomplikowaniu. W recepturze oczywiście. Ja proponuję jej zmodyfikowaną wersję, krótszą, ale równie smaczną. A oto składniki. 400 g wołowiny miękkiej, najlepiej z udźca, a najlepiej polędwice. Dwie białe cebule, jedna czerwona cebula, 2-3 ząbki czosnku, 3 łyżki sosu rybnego, 1 pęczek świeżej kolendry, jedno opakowanie kiełków fasoli mun lub też innych, jeżeli je wolicie, jedno opakowanie makaronu ryżowego, 2 łyżki cukru trzcinowego, 2-3 gwiazdki anyżu, 5-6 goździków, około 1 cm kory cynamonu, około 10 cm świeżego imbiru i 1 łyżeczka mielonego imbiru, pół papryczki chili, 1 mały pęczek drobnego szczypiorku, 1 limonka. A jak to przygotować? Cebulkę obieramy, kroimy w ćwiartki i opalamy nad gazem lub w piekarniku w 200 stopniach przez 10 minut razem z obranym imbirem. Wrzucamy do garnka razem z mięsem oczyszczonym, pokrojonym na 2-3 części i zalewamy około 3 litrami wody. Gotujemy wszystko około 50 minut, otrzymując systematycznie. Następnie mięso wyjmujemy i przesadzamy wywar. Wkładamy pokrojone w cieniutkie paseczki mięso do wywaru. Dodajemy sok z limonki, posiekany drobno czosnek, gwiazdki anyżu, uprażony na suchej patelni razem z korą cynamonu i goździkami. Dodajemy cukier, posiekane pół pęczka kolendry, sos rybny i mielony imbir. Pozwalamy się całości zagotować ponownie. Przygotowujemy w międzyczasie miseczki, w które wkładamy pokrojone na około 4-centymetrowe kawałki szczypiorek, łyżkę kiełków fasoli mun albo też innych, pokrojone cieniutkie piórka czerwonej cebuli i świeżo poszarpaną rękami kolendrę. Dodajemy do każdej miseczki, tak na czubek noża, drobne posiekanej bez pestek papryczki chili. W oddzielnym naczyniu zalewamy na około 30 sekund makaron kilkoma łyżkami wywaru. Kiedy zmięknie, przekładamy go do miseczek, a potem wszystko zalewamy gorącą zupę i zastanawiamy się jedząc, czemu tak naprawdę tyle musieliśmy zapłacić w tej wietnamskiej knajpce za takie pyszności. A przecież w sumie nie było to wszystko takie trudne. Smacznego i udanych wakacji życzy Dariusz Hankiewicz.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: 15.30. Moi drodzy kierowcy, co tam na drogach? No to sprawdzamy. Aleja Tysiąclecia i Aleja Solidarności zakorkowane. I Aleja Kompozytorów Polskich w stronę centrum również. Tam zdarzył się wypadek, dlatego tam koniecznie uważajcie. Również w okolicy Grafa oraz Aleja Spółdzielczości Pracy zakorkowane. Podobnie zresztą Lipowa, Aleja Racławickiej i Aleja Kraśnicka. Postoicie też chwilę na Wolskiej Fabrycznej czy Alei Unii Lubelskiej. Jeśli macie jakieś informacje drogowe, które warto przekazać innym kierowcom, no to piszcie do mnie pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock,
3: punk,
2: metal
3: i wszystko pomiędzy.
2: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
4: Akademickie
1: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

The Rolling Stones na antenie 98,2 FM. I can get no satisfaction. Mick Jagger, wokalista The Rolling Stones, ostatnio został zapytany, co sądzi o filmach biograficznych i czy być może o Stonesach takowy się pojawi. Mick powiedział, że jak najbardziej chciałby coś takiego stworzyć, jest zainteresowany taką produkcją. No a na dodatek dodał, że widziałby coś w stylu kompletnie nieznanego, czyli filmowej biografii Boba Dylana, która skupia się na bardzo konkretnym momencie w historii muzyka. No i tak się zastanawiam, jaki to mógłby być moment, no bo Mick tego nie zdradził. No i mam wielką nadzieję, że będzie to historia o tym koncercie w Polsce w 67. Kiedy to za koncert Stonesi mieli otrzymać wagon wódki.

Zespół The Never Ever na 98 i 2 FM za 11 minut wybije 16, a ja spoglądam na kalendarz i mamy ostatni dzień czerwca. Czytam, co działo się tego ostatniego dnia czerwca na przestrzeni lat. No i okazuje się, że w 1977 został wydany komiks o zespole Kiss. Dlaczego to jest takie ciekawe i istotne? No bo to nie byle jaki komiks. Po pierwsze, to była współpraca z Marvel Comics. No i przez to stworzono taki, no, superbohaterowo-rockowy styl. No a dodatkowo ten komiks został naprawdę namaszczony przez członków zespołu, bo pobrano im krew, oczywiście przez pielęgniarkę, no i zmieszano z czerwonym tuszem, który później wykorzystano do wydruku wspomnianego Marvel Comics Super Special Kiss, czyli komiksu właśnie o wspomnianym zespole, gdzie członkowie Kiss zresztą, no właśnie, wcielili się w tych superbohaterów, no i walczyli z doktorem Doomem. Jeśli jesteście zainteresowani, albo być może macie ten komiks, no to świetnie, no a jeśli akurat jesteście fanami po prostu muzyki, no to mam coś dla was. Kiss i Love Gun to już teraz na 98 i 2.

Syreny nad miastem ciągną swoją smutną pieśń. Tak śpiewa zespół The Cats na 98 i 2 FM. A co się dzieje tymczasem w naszym pięknym mieście? Otóż zakończono renowację Parku Bronowickiego w Lublinie. No i powstało tam nie dość, że troszeczkę nowych drzew posadzono, no to na dodatek między innymi budki dla ptaków, no i domki dla owadów. Przywrócono układ alejek z początku XX wieku, no bo przypominam, że Park Bronowicki to jeden z najstarszych parków w naszym mieście. No i same remonty trwały od lutego zeszłego roku, no to także wspaniale, że już się zakończyły. No i chyba nie pozostało nic, a po prostu wybrać się na spacerek do Parku Bronowickiego, założyć słuchawki i nieco pośpiewać w cieniu drzew.

0: I takim pięknym polskim akcentem z głosem Katarzyny Nosowskiej weszliśmy w godzinę 16, a to oznacza wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Zbliżają się utrudnienia na drogach, o tym za chwilę. Powiemy również o akcji MUKO-wyzwanie, a także przestępstwie podczas libacji alkoholowej.
0: W wydarzeniach Jakub Jarzyna.
1: Nie wszystkie ulice będą przejezdne. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przypomina o utrudnieniach. Od jutra kierowcy muszą przygotować się na zmiany w ruchu drogowym. Z uwagi na prace organizacyjne związane z Jarmarkiem Rycerskim, w dniach od 1 do 5 lipca Plac Zamkowy zostanie całkowicie wyłączony z użytku pojazdów. Ponadto w najbliższy piątek na Placu Katedralnym odbędą się uroczystości związane z rocznicą cudu lubelskiego. Pomiędzy godziną 20.30 a 22.00 wierni przejdą w procesję ulicami miasta, zaś czasowo zamknięte będą m.in. ulica Królewska czy Świętoduska. Dodatkowo komunikacja miejska zostanie skierowana na objazdy. Pokona 600 km kajakiem, rowerem i pieszo. Ruszyło MUKO-wyzwanie. Dzisiaj o godzinie 11 pani Marcelina, pracująca w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą, wyruszyła w trasę Lublin-Gdańsk. Jest ona pełna podziwu dla osób chorych i postanowiła odwzorować trud, z jakim mierzą się podopieczni, oraz zebrać pieniądze na funkcjonowanie organizacji. O chorobie mówi nam doktor nauk medycznych Arkadiusz Jędrzejewski.
2: To jest choroba wieloukładowa, choroba genetyczna uwarunkowana somalnie recesywnie. Jest to choroba, która zajmuje różne organy, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ rozrodczy. Jest to, jak to tutaj rodzice przedstawili bardzo pięknie, problem z wydzieliną, z odkrztuszaniem. Natomiast w dobie, gdzie mamy leczenie przyczynowe, ten problem naprawdę zdecydowanie zmniejszył się.
1: Podróż ma potrwać do 14 lipca, a podczas niej pani Marcelina odwiedzi 4 szpitale w Lublinie, Dziekanowie Leśnym, Bydgoszczy i w Gdańsku. Jej losy można śledzić na stronie muko.gda.pl oraz na Facebooku organizacji. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Mogłoby się wydawać, że ten scenariusz stworzył Wojciech Smarzowski, a w rzeczywistości napisało go życie. Makabryczne sceny podczas libacji alkoholowej. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żmudzi zatrzymali kobietę, która raniła nożem swojego męża, wymierzając cios w klatkę piersiową. Jak wynika z ustaleń śledczych, podczas wspólnego spożywania napojów wyskokowych między małżonkami wybuchła awantura, co skończyło się rękoczynami. 49-latka poinformowała o zdarzeniu sąsiadów, którzy zawiadomili policję. We krwi kobiety wykryto niemal 4 promile alkoholu. Obecnie przebywa ona w tymczasowym areszcie, a za popełniony czyn grozi jej kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
3: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach: kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajdują się pod adresem sezon.lublin.ue.
0: Chyba Was nie zaskoczę, że nadal gorąco na zewnątrz. 34 stopnie w tym momencie na naszych termometrach, ale odczuwalna temperatura jest jeszcze wyższa, 36 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: Witam dwa razy i po raz drugi. Zaczynamy drugą z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. No i zaczynamy ostro. Motorhead.

The District z piosenką Peaches na 98,2 FM. 12 minut po 16 mamy. No i 30 czerwca w kartce z kalendarza. Tak patrzę, jaki dzisiaj specjalny dzień obchodzimy. Okazuje się, że jest to dzień asteroid. No i może pozostaniemy w takim klimacie dość kosmicznym, no bo Muse, znany już ze swoich, myślę, istnie kosmicznych dokonań, planuje coś jeszcze nowego, tym bardziej związanego z kosmosem. Jak mówi w jednym z wywiadów lider Muse Matt Bellamy, planujemy zbudować statek kosmiczny i zrobić z laserami coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. Klimat będzie bardziej kosmiczny, sci-fi, które myślę będzie do nas fajnie pasował. Ja jestem przekonana o tym, że będzie fajnie pasował, bo tak jak sobie myślę o tym, co Muse już tworzyło, no to zdecydowanie ta muzyka w kosmos potrafi przenieść. Zresztą posłuchajcie sami.

Polsce ruszyła budowa Wielkiej Matki Boskiej. No, w zasadzie ta budowa już powoli się kończy, no bo od poniedziałku zaczęło się zdejmowanie rusztowań, no i w ciągu następnych kilkunastu dni pomnik zostanie odsłonięty aż do poziomu rąk. No i Matka Boska zaczyna na nas powoli spoglądać ze swoich 55 metrów. No a ja się tak zastanawiam, jeśli chodzi o ten pomnik, bo nie dość, że będzie to największy pomnik Matki Boskiej w całej Europie, bo całkowita wysokość obiektu wyniesie ponad 55 metrów. Stanie on w Konotopiu. No ale ja jestem ciekawa tego, że to ma być również miejsce spotkań, sale konferencyjne, no i właśnie do środka wspomnianej Matki Boskiej będzie można wejść. No i co wtedy powiedzą wierni, spotkamy się w lewej nodze Maryi?

0: 16.30 wybiła. Zobaczmy, co dzieje się na drogach w tym momencie. Jeśli chodzi o korki, no to Męczenników, Majdanka Fabryczna i Wolska. Tam chwilę spędzicie. Poza tym Aleja Tysiąclecia, Lipowa Głęboka, no i fragmenty Alei Kraśnickiej też zakorkowane. Podobna sytuacja na Krochmalnej i Diamentowej. A jeśli chodzi o trochę dalsze podróże, jeśli się gdzieś wybieracie, no to na drodze ekspresowej S17 między Żyżynem a Skrutkami trwają w tym momencie prace naprawcze z powodu tego, że kilka dni temu na nawierzchni jezdni pojawiła się nierówność wymagająca pilnej interwencji. No ale podobno ruch w kierunku Warszawy ma zostać przywrócony do końca tygodnia, tak pisze portal Lublin 112. A jeśli wy macie jakieś informacje, które warto przekazać jest kierowcom w tym momencie podróżującym, no to dajcie mi znać pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O! No i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na inne brzmienia.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

16.40 King od T-Love na 98.2 FM. No a tak się składa, że od 15 czerwca mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogli zobaczyć, otwierając Netflixa, dość dziwny, niespotykany komunikat. No i na dodatek grafikę z kluczem, która wyświetliła się na ekranie. To spowodowane jest tym, że zmieniła się polityka prywatności Netflixa. No i od tego czasu każde konto na Netflixie będzie przypisane do oddzielnego adresu e-mail. Także konta współdzielone już całkowicie wychodzą z mody, jeśli chodzi o Netflixa. Pierwszy krok już został postawiony jakiś czas temu, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, i na jedno gospodarstwo domowe można było jedno takie konto założyć z kilkoma profilami, no a teraz każdy profil będzie miał oddzielny adres e-mail i przez to oddzielne konto. Do Polski jeszcze to nie będzie wkraczać, ale myślę, że możemy się spodziewać, że za jakiś czas i nam taki komunikat się wyświetli. Na szczęście w Radiu Centrum Polityki Prywatności nie zmieniamy, no i nadal najlepsze z najlepszych hitów. Guns N' Roses na przykład, to już teraz na 98.2 FM. Sweet Child, oh my. Mine.

Jeśli miałabym szukać dowodów na istnienie wehikułu czasu, no to chyba właśnie znalazłam jeden z nich. Jeśli nie macie jeszcze ustalonych planów na wakacje, no to słuchajcie uważnie, no to może to akurat będzie plan dla was idealny. Po 60 latach nad Pilicą powrócił do życia tak zwany ośrodek wypoczynkowy. Myślę, że dobrze znany z PRL-u, no bo właśnie w latach 60. Powstała, no taki pomysł powstał w częstochowskich zakładach przemysłu bawełnianego, żeby zbudować ośrodek wypoczynkowy. Oczywiście z takimi drewnianymi domkami, kolorowymi, letniskowymi, wspólną świetlicą i zapleczem. No i właśnie po tych 60 latach córka właściciela obecnego tego ośrodka postanowiła przywrócić go do życia. No i ponownie nad Pilicę możemy się udać na taki wypoczynek, pozostając w klimatach tych boazerii, linoleum lat 60., jeszcze kawałka lat 70. No i ja tak sobie myślę, jaka jest idealna playlista, żeby właśnie na taki wypad się udać. No i skoro prosimy o jakieś takie odnowienie lat 60. w współczesnej wersji, no to mówisz i masz. Krzysztof Zalewski z Płonącą Stodołą.

Jack White ze swoją nowością Dollar Bill, czyli singiel zapowiadający album, który ma się pojawić już 10 lipca, Frozen Charlotte. No, takiego ochłodzenia jak Frozen przydałoby się trochę. Jak tak sobie myślę, gdzie najchętniej bym teraz wylądowała, gdzie chłodniej troszeczkę być może, no to myślę sobie o jakichś takich jaskiniach. No, ale to już kwestia tego, że ptaki nas tam przeniosą, nie martwcie się.

0: Wybiła 17, to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ruszyły spotkania informacyjne dotyczące planu ogólnego miasta. O tym za chwilę. Powiemy również o motocykliście, kaskaderze oraz o prognozach emerytalnych.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Program ma zostać uchwalony do końca sierpnia. Jednak zanim tak się stanie, władze Lublina rozwieją wątpliwości mieszkańców. Dziś o godzinie 16 w lubelskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami dotyczące planu ogólnego miasta. Podczas cyklu rozmów lokalni planiści odpowiadają na pytania dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje społeczne związane ze wspomnianym programem zakończyły się 12 czerwca, zaś do zespołu projektowego wpłynęło blisko 3,5 tysiące uwag. Warto dodać, że inicjatywa ma charakter informacyjny. Należy również zauważyć, że wszelkie wątpliwości związane z założeniami planu ogólnego miasta Lublin mieszkańcy mogą zgłaszać do 6 lipca do północy. Formularz internetowy dostępny jest na stronie decyduje.lublin.eu. Życie to nie Top Gear. Brawurowa jazda rodem z programów motoryzacyjnych może przynieść katastrofalne skutki. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące, mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych to bilans przejażdżki ulicami Opola Lubelskiego. Kierowca motocyklu marki Honda przykuł uwagę policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego po tym, jak jechał przez centrum miasta na jednym kole. W wyniku stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym 32-letni mieszkaniec gminy Chodel spotkał się ze zdecydowaną reakcją mundurową. Należy wspomnieć, że od 3 marca przepisy wyraźnie zabraniają jazdy na jednym kole po drogach publicznych czy strefach zamieszkania. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nową prognozę emerytur. To moment, w którym zwykła wizyta w EZUS potrafi dostarczyć więcej emocji niż niejedna analiza finansowa. Informacja o stanie konta obejmuje pełne podsumowanie zgromadzonych składek na koniec 2025 roku wraz z ich roczną waloryzacją. Osoby po 35 roku życia otrzymują również wyliczenie przyszłej emerytury przygotowane na podstawie aktualnych danych.
2: ZUS przygotowuje prognozę emerytury w kilku wariantach. Jeden pokazuje, jaka emerytura wynika z dotychczas zgromadzonych składek, inne patrzą w przyszłość i przewidują, ile emerytura może wynosić, jeżeli będziemy pracować dalej do wieku emerytalnego i odprowadzać składki w podobnej wysokości. To jest tylko prognoza, więc warto pamiętać, że każde zdarzenie w naszym zawodowym życiu może ją zmienić, ale to już pozwala nam podejmować racjonalniejsze decyzje co do naszej przyszłości emerytalnej.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. W zestawieniu można sprawdzić zarówno stan konta emerytalnego, jak i środki zgromadzone na subkoncie oraz w OFE. Wszystkie dane są dostępne w portalu EZUS oraz w aplikacji MZUS, gdzie można je przejrzeć w zakładkach dotyczących ubezpieczeń i składek. Rozpoczęły się wakacje, więc rusza sezon na kształtowanie formy. Jak robić to bez szkody dla organizmu? Eksperci ostrzegają przed internetowymi trendami związanymi z odchudzaniem, które z uwagi na porę roku zyskują coraz większą popularność. Specjaliści dodają, że znaczna część sposobów na walkę z dodatkowymi kilogramami opiera się na skrajnych rozwiązaniach. Przynosi to szybkie efekty, ale działa ze szkodą dla organizmu.
3: Szczególnie niebezpieczne jest kopiowanie jadłospisów influencerów bez uwzględnienia własnego stanu zdrowia, stylu życia czy aktywności fizycznej. Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem.
1: Mówi Oliwia Poniatowska, dietetyczka NLMED. Częstymi efektami ubocznymi nieodpowiedniego odżywiania są również problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy spadek masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Jednocześnie nie należy zapominać, że problem otyłości lub zbyt wysokiej masy ciała w Polsce ciągle rośnie. Obecnie dotyczy 79% mężczyzn oraz 61% kobiet.
0: Dobra wiadomość, temperatura powoli spada, 33 stopnie na naszych termometrach, 34 stopnie to odczuwalna temperatura w tym momencie, no a w nocy to temperatura ma spadać aż do 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w tym momencie to 1019 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Witam po raz trzeci, Aleksandra Baranowska z wami. Zaczynamy trzecią z godzin w szczytowo-akademickim Radiu Centrum. Kid Rock i Born Free to już teraz na 98,2.

Są takie utwory z filmów, których trudno jest nie kojarzyć. I mam wrażenie, że czymś takim jest dźwięk ze szczęk. No bo kto nie kojarzy tej ścieżki dźwiękowej, tego soundtracku, który wzbudza pewien niepokój. Ale na początku Steven Spielberg był dość niepozytywnie nastawiony do samej tej piosenki, do tego utworu. No i jak przyznał w jednym z wywiadów z dokumentu, o którym później powstał film, spodziewałem się usłyszeć coś dziwnego i melodyjnego, coś totalnego, ale jednocześnie niesamowitego, coś z innego świata, niemal jak przestrzeń kosmiczna pod wodą. A on zamiast tego zagrał mi dwoma palcami na najniższych klawiszach. Dun, dun, dun, dun, dun. No i na początku Steven zaczął się śmiać, no ale jak wiemy dobrze, to czasem właśnie w prostocie tkwi to piękno, no i chyba najlepszym dowodem na to jest powstanie punka.

Kilka informacji dla użytkowników komunikacji miejskiej. Po pierwsze, za niedługo wchodzi wakacyjny rozkład. No i tutaj przypominam, żeby sprawdzać to, co się dzieje na drogach. Jeśli akurat czekacie na przystanku, no to nie powołujcie się na pamięć, która może akurat teraz zawieść, no bo właśnie ten rozkład się zmienia, ale warto to właśnie sprawdzić na przystanku. Poza tym, coś dla fanów dawnych czasów, no bo od 4 lipca na ulicę Lublina ponownie wjedzie turystyczna linia Poznań-Lublin, no i będziemy mogli się przejechać właśnie tym starym Ikarusem 280-26. No i to będzie taki właśnie spacer, tylko że może bardziej podróż, żeby zwiedzić ten Lublin. Bilety są dostępne w Centrum Inspiracji Turystycznej oraz za pośrednictwem portalu przewodnik.lublininfo.com. Także zachęcam, żeby to sprawdzić. No i udanej podróży życzę. Jeśli chodzi o informacje dla kierowców, no to już za niedługo o 9:30 słyszymy się.

0: 17.30. Zobaczmy, co dzieje się w tym momencie na drogach w Lublinie. Drogi są całkiem przejezdne. Jeśli chodzi o korki, no to jedynie w okolicach Alei Unii Lubelskiej, Alei Solidarności Głębokiej czy Alei Racławickich. Tam chwilę postoicie, ale poza tym to myślę, że przez miasto będzie przejechać dość łatwo. Przypominam o utrudnieniach na S17. Tam trwają naprawy nawierzchni na odcinku Żyżyn z Krótkim. Dlatego droga w kierunku Warszawy nie jest przejezdna, no ale ma zostać tam przywrócony ruch do końca tygodnia. Jeśli macie jakieś informacje, jeśli chodzi o drogi, to piszcie do mnie pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
4: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Jaki spokój zagościł na antenie dzięki Red Hot Chili Peppers. A ja tak czytam i okazuje się, że byliśmy świadkami bardzo istotnego wydarzenia w województwie lubelskim, bo mamy nowego mieszkańca zamojskiego zoo. Urodziła się gazela. Dokładnie tydzień temu przyszła na świat przedstawicielka jednego z najrzadszych gatunków gazeli na świecie, czyli gazeli mor. Jeśli dobrze to czytam. Jeśli jest tutaj jakiś biolog, no to niech mnie poprawi, ale rodzicami tej młodej gazeli są 10-letni samiec oraz niespełna 4-letnia samica. Same te gazele są krytycznie zagrożone wyginięciem, dlatego to wydarzenie jest aż tak ważne. No i jeśli będziecie odwiedzać akurat zamojskie zoo, no to koniecznie zobaczcie tę młodą, piękną gazelę. Niech nam rośnie wspaniale. No a rodzice niech będą szczęśliwi. Może akurat tutaj idealny utwór do tego znalazłam. Daddy Don't Cry, to już teraz od Beauty School Dropout.

0: Czas na imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdźmy sobie, jakie wydarzenia na nas czekają. I zaczniemy od tego najbardziej odległego. Niedziela 23 sierpnia o godzinie 19 i Fabryka Kultury Zgrzyt. Jeśli się tam pojawicie, to usłyszycie nieco progresywnych dźwięków granych przez zespół Soen ze Szwecji. Z progresywnym metalem przyjeżdżają do Polski, żeby zagrać właśnie 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt. Zatem jeśli jesteście fanami tych mistrzów rzeczywiście prog metalu, no to zapraszam do Fabryki Kultury Zgrzyt 23 sierpnia. Lecimy dalej, Fabryka Kultury Zgrzyt, ale tym razem lekko piracko się zrobi. Ajaj, majtku, przyjeżdżają Ailstorm razem z Metal De Facto, czyli piraci tak naprawdę, którzy grają piracki metal. Jeśli jesteście fanami takich brzmień, albo być może chcecie odkryć coś nowego, no to zapraszam do Fabryki Kultury Zgrzyt. Najpierw Ailstorm pojadą do Poznania 9 sierpnia, później 10 sierpnia Szczecin, no i na końcu 11 sierpnia Fabryka Kultury Zgrzyt Lublin. No i kończymy na tym, co już naprawdę wielkimi krokami zbliża się do nas. Od 2 lipca zaczynają się inne brzmienia Wschód Kultury, czyli festiwal nie tylko muzyki, ale głównie na tym skupiony. Tutaj muzyka alternatywna ze wszystkich tak naprawdę, nie dość, że stron świata, to ze wszystkich gatunków. Wszystkich artystów nie dam rady wymienić, ale jest ich naprawdę masa. No i czeka nas kilka dobrych dni ciekawej muzyki. Jeśli jesteście fanami rocka, no to coś znajdziecie dla siebie. Być może wolicie jazz, na pewno też coś tutaj będzie. Trochę popu, trochę alternatywy i dużo, dużo, dużo więcej. Poza tym targi wydawców, trochę ze wschodniego ekspresu i zatem z literatury i jeszcze więcej wydarzeń, więc serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić tę stronę innych brzmień Wschodu Kultury.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio

All it in na antenie Akademickiego Radia Centrum. Wielkimi krokami zbliżam się do godziny 18. 6 minut pozostało do godziny 6. Także powoli kończymy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum, ale zanim to, no to zaproszę Was, żebyście jednak pozostali przy odbiornikach, bo wieczorem czeka nas jeszcze sygnał z garażu z Jakubem Gryzem, a później nie ma Letko z Maciejem Brewczukiem. I tak sobie myślę, jeśli chodzi o muzykę jeszcze, że rok 1991 był takim rokiem mocno przełomowym, jeśli chodzi o historię muzyki. No i wtedy też wydano album, ten od Pearl Jam, to był debiut, no a na nim utwór Black. Zespół nie zgodził się, żeby wydać tę piosenkę jako singiel, no a pomimo to i tak dotarła do trzeciego miejsca listy przebojów Billboard. No a później znalazła się na naszej antenie Akademickiego Radia Centrum, a to jest jednak zaszczyt. Żegna się z Wami Aleksandra Baranowska. Do usłyszenia niedługo, zostają Was z Pearl Jam.

0: zmiany w kursowaniu autobusów na weekend. O tym za chwilę. Powiemy także o przemycie papierosów oraz jak radzić sobie z upałem w gorące dni. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Planując najbliższy weekend, zwróćmy uwagę na komunikaty. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przypomina o utrudnieniach. W piątek odbędą się uroczystości związane z rocznicą Cudu Lubelskiego. Z uwagi na procesję wiernych, która przejdzie takimi ulicami jak Świętoduska czy Królewska, komunikacja miejska będzie skierowana na objazdy. W godzinach od 18.45 do 22.00 trasy zmienią popularne linie, m.in. linia numer 6, 23 czy 160. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie zdtm.lublin.eu. Pociąg wjechał do Polski i od razu trafił pod rentgen. Służby dokładnie prześwietliły kontenery, sprawdzając, co naprawdę znajduje się na pokładzie. Funkcjonariusze z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej prześwietlili urządzeniem RTG skład towarowy wjeżdżający do Polski, sprawdzając jego wagony. To właśnie w nich odkryto największy w ostatnich latach przemyt papierosów na granicy w województwie lubelskim.
1: W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz zadeklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 200 000 paczek papierosów. Rynkowa wartość nielegalnego towaru to ponad 25 milionów złotych.
0: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Podczas sprawdzenia wyszło na jaw, że zamiast szyldów przewożono w nich foliowe pakiety wypełnione papierosami. Nielegalna kontrabanda pochodziła z Chin, a towary miały trafić do Czech i Niemiec. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Upały są w Polsce. Jak przetrwać wysokie temperatury? Prognozy pogody zapowiadają gorące letnie dni. W związku z tym należy pamiętać o zwiększonym ryzyku zagrożenia życia, którego czynnikami mogą być przegrzanie, odwodnienie organizmu czy udar cieplny.
2: W czasie upału wzrasta ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, oparzenia słonecznego i udaru cieplnego. Udar cieplny pojawia się wtedy, gdy temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Może pojawić się u każdego, jednak najczęściej dotyczy osób powyżej 65 roku życia, niemowląt oraz małych dzieci, osób z przewlekłymi chorobami, pracujących na zewnątrz oraz uprawiających sport.
0: Mówi Małgorzata Bartoszek z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W 2025 roku w województwie lubelskim z pomocy lekarskiej z powodu przegrzania organizmu musiało skorzystać 130 osób. Objawy, jakie temu towarzyszyły, to m.in. omdlenia, skurcze mięśni, a także obrzęki. Na stronie nfz.gov.pl znajdziemy poradnik dotyczący zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadmierna ekspozycja na słońcu oraz sposoby na ochronę zdrowia. Lubelszczyzna stała się stolicą walki o przetrwanie zagrożonego gatunku. W zamojskim zoo przyszła na świat gazela mor. Ogród zoologiczny imienia Stefana Millera jest jedyną placówką w Polsce, w której dostrzec można wspomniane zwierzęta. Czworonogi są krytycznie zagrożone wyginięciem, dlatego narodziny samiczki napawają optymizmem. Pomimo faktu, że naturalnie występują one w klimacie pustynnym, gazele mor źle znoszą brak wody, co wpływa na postępujący zanik tych zwierząt w ekosystemie. Obecnie nowy mieszkaniec zamojskiego zoo rozwija się poprawnie i stopniowo wychodzi na otwarty wybieg. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 33 stopnie Celsjusza. Odczuwalny jest delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

Bartosz Litwin, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Niebawem poznamy kolejnych uczestników 1/8 finału Mistrzostw Świata. Do tej pory w kolejnej fazie turnieju zameldowały się Kanada, Brazylia, Maroko i Paragwaj. Te dwie ostatnie ekipy wyeliminowały kadry Holandii i Niemiec. Dziś poznamy pierwszy europejski zespół w najlepszej 16 mundialu. Już o godzinie 19 Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią, o 23 natomiast Francja zagra ze Szwecją. Na najbardziej wytrwałych czeka jeszcze starcie Meksyk-Ekwador. Początek tego meczu o 3 w nocy polskiego czasu. Nie samym mundialem żyją jednak amerykańscy kibice piłki nożnej, szczególnie ci z Chicago. Robert Lewandowski już oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Według doniesień za każdy sezon nad jeziorem Michigan zarobi około 20 milionów dolarów. Zmieniamy dyscyplinę. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu. Polska rakieta numer 1 pokonała Taylor Townsend w 3 setach 6-1, 2-6, 6-3. Dobry mecz rozegrał dziś również Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie Wimbledonu Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Wczoraj w drugiej rundzie zameldował się też Hubert Hurkacz po wygranej z Kasperem Rudem. Maja Chwalińska natomiast pożegnała się z najstarszym turniejem tenisowym świata już w pierwszej rundzie. Polka miała piłkę meczową, ale doznała urazu, który przeszkodził jej w grze. Na koniec piłka ręczna. Młodzieżowa reprezentacja polskich szczypiornistek odpadła z walki o Mistrzostwo Świata U20 w Chinach. Biało-czerwone przegrały dziś 18-22 z reprezentacją Japonii, a wczoraj z kadrą Norwegii 23-29. Polki jednak dobrze zaczęły. W pierwszej fazie pokonały kadry Tunezji, chińskiego Taipei i Węgier. Dwie porażki w rundzie głównej przekreśliły jednak ich szanse na ćwierćfinał. Warto dodać, że to nie koniec turnieju dla podopiecznych Marka Jagodzińskiego. W kolejnych dniach czekają je jeszcze 2 spotkania w walce o jak najlepsze miejsce w końcowej klasyfikacji. Wśród młodych kadrowiczek znajdują się 2 piłkarki lubelskiego MKS-u, Nina Smelcerz oraz Inga Trochimczyk. Najwięcej roka w mieście.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!

0: Słuchasz Kulturologii.
1: 5 minut po godzinie 19 zaczynamy ostatnią w tym sezonie, 11 dla mnie sezonie Kulturologii, audycję. A dzisiaj w programie Adam Szczepanek z Centrum Kultury zaprosi na Lublin Jazz Festival. I teraz ważna informacja, warto sobie zapisać numer 515-515-982. On się bardzo przyda, żeby zgarnąć karnet na cały festiwal, jego lipcową odsłonę. Ponadto studio odwiedzi Łukasz Drozd z Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice i Dalia Dziki. Będą opowiadać o międzynarodowym projekcie HART. Poznajmy się sercem i sztuką. Zgarnęli 4000 euro w ramach polsko-niemieckiej nagrody młodzieży 2024-2026, więc gratulacji nie zabraknie. A oprócz tego połączymy się z Piotrem Komosińskim. Będziemy rozmawiać o jubileuszu 25-lecia zespołu Ex Usu. A za sterami Justyna Kusto będzie program realizować i muzycznie chyba będzie nas schładzać w ten jakże gorący dzień, ale to też będzie jedna z niewielu momentów w tej audycji, kiedy Justyna się odezwie, bo dla niej też coś się dzisiaj kończy.
2: No tak, kończy się moja przygoda z realizacją tutaj w radiu, no ale z drugiej strony mam przyjemność dzisiaj trochę proponować niektórych kawałków muzycznych. Będzie sentymentalnie, melancholijnie, ale też, jak to ja, elektronicznie, z pewnymi nawiązaniami do tej pogody, którą mamy za oknem.
1: To w takim razie startujemy.

0: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
1: W Kulturologii już pierwszy gość, Adam Szczepanek z Centrum Kultury w Lublinie. Dobry wieczór, witaj.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: I będziemy rozmawiać o Lublin Jazz Festiwalu, o 16. edycji już i hasło
2: dopiero.
1: Forever Ahead.
2: Tak, 16, ale...
1: Już dopiero, no właśnie.
2: Byłaby 18, ale jest 16, pandemia i różne inne przeciwności losu. Tak, spowodowało, że to jest 16.
1: Ale tak jak było w ostatnich też edycjach, trochę kalendarzowo się rozmieściliście nie tylko w jednym miesiącu, ale też nie tylko lipiec, ale też wrzesień.
2: No tak, już też właśnie w zeszłym roku było to jeszcze bardziej rozbite, czyli lipiec, sierpień, wrzesień i nawet grudzień. W tym roku są to póki co 2 miesiące, czyli lipiec od 15 do 19 i wrzesień od zasadniczo 8 do 13, ponieważ 8 zaczynają się warsztaty z Natalią Kortiak.
1: W takim razie powiedzmy, co się będzie działo. Startujecie już 15 lipca. Startujecie od koncertu, ale też od wernisażu, z tego co kojarzę.
2: Tak. To jest współpraca, są dwie współprace jakby zasadniczo. Jedna jest z Miejską Biblioteką Publiczną i z taką grupą akwarelistów lubelskich. I oni właśnie wspólnie zaprezentują impresje muzyczne w technice akwareli, czyli to będą między innymi inspiracje jazzowe, ale też inspiracje jakby zainspirowane muzyką jazzową różnej maści i jakby samymi zdjęciami fotografików, którzy jakby fotografują jazzmenów. I po tym wernisażu odbędzie się koncert Helen Glucksmann i to jest współpraca z Austriackim Forum Kultury w Warszawie. To będzie solowy koncert. Prawdopodobnie odbędzie się w sali czarnej, nie w Galerii Okna, ponieważ w Galerii Okna jest jednak zbyt duży pogłos i może być to utrudnione, a sala czarna jest idealna do takich solowych występów.
1: Czyli festiwal lipcowo, jego odsłonę otwiera austriacka kontrabasistka i kompozytorka. Co dalej? Co w czwartek? W czwartek chyba ważny dzień

0: dużo do jazzu i...
1: Może bardziej czerpiąca ale, z jazzu po prostu.
0: No, w pewnym sensie tak, ale no, jakby będzie to tak improwizowane, materiał się nazywa Sonostoria, więc będzie takim miejscem sonorystyki, tak, czyli takiej po prostu grania na jednym instrumencie długich dźwięków na przykład.
1: I niedziela 19 lipca, nie dość, że premiera, to jeszcze prapremiera.
0: Tak, to jest taki dzień też układając ten program, też sobie pomyślałem, że troszkę się ukłonię do takich osób, które gdzieś lubią słuchać muzyki rockowej i metalowej i takim zespołem na przykład jest jakby grający taką muzykę jest tak zespół Tomasza Chyły i jego kwintetu, bo to będzie jazz, ale też taki gdzieś mocno osadzony w tej motoryce rocka i metalu. Sam Tomasz Chyła jest skrzypkiem. I właśnie też o tym myślałem o skrzypcach w jazzie i w dużej mierze to chyba jest dość typowe dla Polski, że mamy sporo skrzypków jazzowych i mieliśmy. Czy nie jest to takie popularne gdzieś na zachodzie. A kolejnym koncertem jest totalna prapremiera zespół, który...
1: Trzech improwizatorów.
0: Tak, który nigdy nie grał ze sobą w takim składzie. Częściowo być może, że panowie się nawet jeszcze nie znają osobiście.
1: Kontrabasista, perkusista i trębacz.
0: Tak, czyli Pascal Nigelkemper, Vasco Trilla i Artur Majewski. Pascal Nigelkemper jest francusko-niemieckim kontrabasistą, ale mocno osadzonym w free improv. Podobnie jak Vasco Trilla, tylko że on jest jakby aktualnie mieszka w Barcelonie. Jest czarodziejem perkusji, wspaniałym człowiekiem. I Artur Majewski, znany trębacz polski, też właśnie z kręgu muzyki improwizowanej. Tak.
1: No to w takim razie już wiemy, co się będzie działo.
0: Taki ten program jest...
1: W ramach festiwalu.
0: Tak, program jest jakby generalnie...
1: Cieszy mnie ten rok, tak powiem szczerze. Tak? Jesteśmy w rockowym radiu, więc tym bardziej.
0: No, jest... Jeszcze we wrześniu będą takie rockowe akcenty, powiedzmy, nie? Więc... ale do niego jeszcze może wrócimy do tego września. Nie dzisiaj, może tylko w kolejnym wejściu.
1: Możemy gdzieś tylko wspomnieć, że od 10 do 13 września też wyczekujcie informacji.
0: Tak, wtedy jest program, natomiast też wcześniej właśnie, tak jak powiedziałem na samym początku, zaczynają się warsztaty z Natalią Kordiak. Bezpłatne warsztaty dla wokalistów, ale nie tylko, bo to też takie warsztaty, znaczy jakby sama Natalia Kordiak jest wokalistką, taką, że tak powiem, artystką głosu, może bardziej, ale też improwizuje i też zaprasza improwizatorów instrumentalnych na te warsztaty, więc nie tylko wokalistów, ale jakby wszystkich innych. Będzie też koncert powarsztatowy, więc tak będzie można wystąpić na scenie Lublin Jazz Festiwalu, co nie zdarza się często.
1: No, pięknie. To w takim razie wracamy do lipcowej odsłony, czyli od 15 do 19 lipca i mamy karnet na lipcową odsłonę Lublin Jazz Festiwalu. Teraz ważny jest numer telefonu, bo trzeba będzie wysłać SMS-a. Adam zaraz powie, jakie jest pytanie. Ja tylko przypomnę numer 515-515-982.
0: No tak, a pytanie jest w sobie proste, bo jakby dużo osób mówi i pyta o zespół Błoto, a zespół Błoto nagrał, znaczy wydał w sumie nie tak dawno, parę dni temu płytę i z kim właśnie na featuringu wydał tę płytę, ten zespół Błoto?
1: W takim razie zapraszamy i czekamy na odpowiedzi na 515-515-982 do zgarnięcia karnet na lipcową odsłonę Lublin Jazz Festiwalu.
0: A do karnetu jest dołączany plakat.
1: O, to też istotne.
0: Który jest bardzo ładny, tak uważam. W sumie zaprojektowała go Anna Pałosz. Polecam.
1: Będzie można też sprawdzić na waszej stronie, jak on wygląda, a o festiwalu opowiadał Adam Szczepanek, Centrum Kultury w Lublinie. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki, do zobaczenia.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: A w Kulturologii już goście. Łukasz Drozd, dzielnicowy Dom Kultury Bronowice. Dobry wieczór, witaj.
2: Dobry wieczór.
1: I Dalia Dziki. Będziecie opowiadać o waszym zwycięstwie 18 czerwca. To były emocje.
3: Opowiedzcie,
1: bo zgarnęliście polsko-niemiecką nagrodę młodzieży 2024-2026. To jest konkurs, który się pojawia co 3 lata.
2: Tak, i organizatorem jest polsko-niemiecka współpraca młodzieży. I ciekawostką będzie może to, że w poprzedniej edycji, poprzednia nagroda 2021-2023, nasz projekt Trip Art.
1: Rozmawialiśmy
2: na antenie, też w Kulturologii. Projekt również polsko-niemiecko-ukraiński zdobył drugą nagrodę. No i wróciliśmy po pierwszą. Natomiast ten konkurs jest pewnym tylko pretekstem, ponieważ Trip Art, jak w 2022 roku miał swoją właśnie tą taką pierwszą edycję konkursową i zdobył tę nagrodę, to później powstały 4 kolejne edycje. I w tym roku również mamy Trip Art. Już mamy miejsca wyczerpane. W październiku jedziemy do Oldenburga, później jesteśmy w Lublinie. W każdym razie właśnie podczas edycji Trip Art w 2024 roku, prawda, Dalia? Mhm. Tak, w 2024 roku, kiedy ogłoszono kolejną edycję konkursu, mając młodzież z Lublina, z Łodzi, z Oldenburga i z Kijowa, tutaj u nas w Lublinie, w pracowniach Kultury Maki, wydrukowałem regulamin konkursu, wydrukowałem ulotkę i zapytałem, słuchajcie, czy macie jakiś pomysł i czy chcecie coś zrobić? No i Dalia była uczestniczką tego projektu i przejmij.
1: Dalia, co cię popchnęło? Tak, zróbmy to.
3: Po prostu rozmawialiśmy ze wszystkimi młodymi ludźmi, czego nam brakuje w Lublinie i nie tylko. I okazało się, że we wszystkich popularnych miejscach, gdzie się spotykamy, gdzie młodzi ludzie mogą nawiązać relacje, nie ma dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nie widzimy młodych osób takich w naszym wieku w ogóle, nigdzie. I chcieliśmy stworzyć projekt, który nam pokaże trochę ich rzeczywistość w obecnym świecie, jak to wygląda i żeby

0: kwalifikacje. No i zgłoszenie zostało przyjęte do finału. W 25 roku trzeba było znowu aplikować o środki, całe skomplikowane procesy finansowe.
1: Czyli to nie jest takie proste. Że od razu raz na 3 lata, ciach.
0: Tak, i w 25 roku była realizacja tego projektu, o czym pewnie zaraz też porozmawiamy, bo ona była podzielona na 2 etapy, również część odbywała się w Lublinie, część w Oldenburgu. No i 26 rok to jest zakończenie, to jest właśnie seminarium zamykające, w którym młodzież brała udział. No i ta wielka gala z przywiezieniem symbolicznego czeku do Lublina.
1: Zanim jeszcze zapytam o te emocje, które wam towarzyszyły na gali, to chcę jeszcze zapytać o te etapy, tak jak powiedziałeś, Łukasz. Zaczęło się od Lublina. 2025 rok, wrzesień, i co się tam dzieje?
2: W Lublinie, do Lublina przyjeżdżają młodzież z Oldenburga i z Ukrainy. No i zaczynamy pracę. W sumie w Lublinie skupiliśmy się głównie na tym, żeby stworzyć coś dla osób z niepełnosprawnościami i z nimi, czyli stworzyliśmy warsztaty artystyczne, między innymi właśnie tworzenie wspólnie rąk z językiem, polskim językiem migowym, czy również prac plastycznych, takich opartych na sensoryce. I potem to wszystko podsumowaliśmy w takim wielkim wydarzeniu, w showcase'ie, gdzie przechodnie mogli trochę wcielić się w rolę właśnie z osobami z różnymi niedostosowaniami, które spotykają w życiu codziennym, i tak to wyglądało.
1: Ale wcielaliście się też w rolę osób z niepełnosprawnościami.
0: Tak, ja może tutaj uzupełnię, tak, że zanim przeszliśmy do stricte pracy z osobami z niepełnosprawnościami, bo odwiedziliśmy zarówno specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy ulicy Hanki Ordonówny, tam z, właśnie tak jak Dalia powiedziała, z młodzieżą niesłyszącą, słabosłyszącą były pierwsze warsztaty, później ze szkołą specjalną podstawową Janusza Korczaka przy Bronowickiej też właśnie powstawały te prace plastyczne. Natomiast zanim wolontariusze, brzydko mówiąc, zostali wpuszczeni do pracy, bo to nie jest łatwa praca, to też zostali do tego przygotowani.
1: Chociaż bardzo ważny temat, więc...
0: Tak, więc tutaj ze strony Domu Kultury Bronowice przygotowaliśmy takie mini, szybki, ekspresowy, dosłownie 2-dniowy kurs, więc zaprosiliśmy Zaniczkę z Warszawy, influencerkę poruszającą się na wózku, która przywiozła ze sobą przeróżne wózki, bo miała i wózek aktywny, i elektryczny, i faktycznie wszyscy wolontariusze mogli na ten wózek siąść, spróbować otworzyć drzwi, spróbować pokonać przeszkody, próg i tak dalej, plus też mogli dopytać ją tak naprawdę o wszystko, bo jako osoba dorosła, jako samorzeczniczka, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami akurat ruchu, po prostu nie bała się odpowiedzi i nie bała się żadnych pytań, z tych pytań sporo padło. Mieliśmy też warsztaty z tłumaczem polskiego języka migowego i przy okazji osobą niedosłyszącą i też właśnie podstawy PJM-u i znowu masa pytań, jak z takimi osobami się komunikować, żeby to było grzeczne, nieinwazyjne i jakoś tam nie obrażające. No i trzecim etapem był warsztat z Dominikiem, z osobą niewidomą, który też właśnie pokazywał, jak można być przewodnikiem osoby niewidomej, jak się z taką osobą komunikować, jak on radzi sobie na co dzień, jak posługuje się telefonem komórkowym, jak czyta i tak dalej, więc młodzież pytała o wszystko, co chciała, i dopiero po tym takim ekspresowym kursie przygotowawczym weszli i zaczęli pracować i działy się naprawdę cuda.
1: A kolejny etap to etap niemiecki, Oldenburg.
0: Tak. I tam... jeszcze, przepraszam, jeszcze możesz wspomnieć o na przykład jednej pracy, która została na wystawie niemalże zakupiona.
2: A, tak. Jedna z prac plastycznych, takich sensorycznych, zrobiona właśnie z młodą osobą, dzieckiem w sumie, wzbudziła duże zainteresowanie przechodniów i dostaliśmy pytanie, czy oni mogą nabyć tą pracę. Wow. Aczkolwiek dziecko było bardzo przywiązane do swojej pracy, więc wróciło do niej, ale to wiąże się może z taką wesołą perspektywą jakiejś współpracy, gdzie faktycznie na przykład te osoby będą mogły pozyskać środki na potrzebną dla nich jakiś pomoc lub wsparcie.
1: I ten etap niemiecki, o którym wspomniałam, to między innymi spotkanie z tancerką i aktorką, która ma zespół Downa. Opowiedz.
0: Tak, tak. Znowu jakby część niemiecka była

0: A troszkę analogiczna, czyli znowu chcieliśmy, a właściwie to młodzież chciała poznać świat osób z niepełnosprawnościami, więc i tutaj, tak jak w Lublinie, skupiliśmy się właśnie na tych niepełnosprawnościach takich, z braku lepszego słowa powiem, twardych, czyli właśnie wzrok, słuch, ruch. Tak w Oldenburgu bardziej to były osoby z niepełnosprawnością intelektualną, więc właśnie Nile Buchholz, tancerka, aktorka z zespołem Downa, ale także, jeżeli się mylę, Dalia przypomni, bo nie byłem na tych warsztatach, ale chyba też warsztaty teatralne również były z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Także były też warsztaty teatralne, taneczne i znowu młodzież po prostu poznawała świat osób z niepełnosprawnościami, integrowali się i znowu zakończyło się to wystawą.
1: Wystawą, tak, w kafejce inkluzywnej, gdzie pracowały między innymi właśnie osoby z niepełnosprawnościami i w sumie to stworzyliśmy taką wystawę, gdzie osoby mogły sprawdzić swoją wiedzę na temat inkluzji i trochę może zderzyć się z tą rzeczywistością, jak to naprawdę wygląda. Na przykład to, że osoby, właśnie na przykład Nile, zarabiała euro 30 dniówki, więc jest to taka kwota, za którą się nie da w sumie wyżyć, a tym bardziej, jeśli ma się nieprzystosowane do siebie środowisko. Więc w sumie była to taka bardzo interaktywna wystawa i mogliśmy dostrzec, jak wygląda to w społeczeństwie niemieckim.
2: A Dalia, co ci dał ten projekt, gdybyś tak mogła powiedzieć? Co wyniosłaś z niego?
1: No przede wszystkim chyba tą większą wrażliwość na przestrzeń, na to, co jest dookoła mnie. Teraz już nawet tak mimowolnie idę i mówię, w ogóle nie ma rampy, jak ktoś ma się tutaj dostać? Więc dużo zauważam tego wszystkiego. Też mam w sobie taką wrażliwość na to, co sama tworzę. I nawet jak właśnie tworzę coś na social media, albo po prostu próbuję w jakiś sposób wejść w interakcję ze środowiskiem, to się zastanawiam, ile osób tak naprawdę może w to wejść w interakcję. Więc myślę, że na przyszłość też dużo mi to dało, jeśli chodzi o nawet moją pracę czy działania w kulturze.
2: A jakie emocje wam towarzyszyły tego 18 czerwca?
0: Jeżeli mogę uzupełnić poprzednie pytanie, to też myślę, że ciekawą perspektywą, ponieważ w Lublinie i w Oldenburgu fizycznie byliśmy, natomiast ciekawą też perspektywę dały same opowieści z osobami właśnie z Kijowa, ponieważ było bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmów młodzieży. Młodzież przede wszystkim rozmawiała o różnicach i nawet w Oldenburgu większość drzwi, prawda, ma guziki, które uruchamiają otwieranie drzwi, gdzie w Polsce nie jest to popularne rozwiązanie, chociażby dla osób właśnie poruszających się na wózkach. Natomiast znowu młodzież z Kijowa, widząc na przykład ścieżki naprowadzające w Lublinie, mówiła, że na przykład u nich tego brakuje, że jakby mieliśmy takie faktycznie zderzenie się zupełnie trzech innych podejść, że jednak każdy kraj w zupełnie inny sposób tego jakby podszedł do tematu.
2: Spodziewaliście się? Powiedzcie szczerze, że zgarniecie to pierwsze miejsce?
1: Mieliśmy taką nadzieję.
2: Tak? Łukasz kiwa głową, że tak, tak.
1: Znaczy projekt od początku w sumie, trochę tak powiem, ironicznie był stworzony z sercem, więc...
2: Jak w nazwie.
1: Więc mocno się w to zaangażowaliśmy i mieliśmy nadzieję, że to zaangażowanie zostanie zauważone. Więc tak, w sumie to manifestowaliśmy tą wygraną proroctwem.
2: Teraz pewnie myślicie, na co wydać te pieniądze, ale tak jak sobie myślę, na tyle emocje jeszcze nie opadły, że pewnie jeszcze te rozmyślania trwają, więc o to nie będę pytać.
0: Natomiast na pewno już rozmawialiśmy z młodzieżą, że tak samo jak Tripart przeżył po konkursie, tak rozmawialiśmy już o potencjalnej kolejnej kontynuacji też i Harta. Tym bardziej, że myślę, że to jest też ciekawe, ale też wpisane w pewien sposób w ideę konkursu, że pierwotne plany na projekt były praktycznie zupełnie inne. I to, jak wyglądała realizacja, było bardzo dalekie od pierwotnego pomysłu. Więc tutaj już i Dalia, ale też cała reszta tak naprawdę organizatorów, bo tutaj trzeba powiedzieć, że naprawdę to była 30 młodzieży, która naprawdę włożyła całe swoje serca w Hart. I tutaj właśnie rozmawialiśmy, że fajnie byłoby spróbować już na spokojnie, bez całej tej presji konkursowej, presji czasu, spróbować podejść do tych pierwotnych założeń.
2: Bardzo wam gratuluję tej polsko-niemieckiej Nagrody Młodzieży 2024-2026. Łukasz Drozd, Dedeka Bronowice, Dalia Dziki, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w kolejnej edycji.
1: Dziękujemy.
0: Serdecznie dziękujemy.

0: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
1: A w Kulturologii przenosimy się teraz chyba na Kujawy. Piotr Komosiński, czy się słyszymy? Dobry wieczór, witaj.
2: Tak, Agnieszko, słyszymy się i jesteśmy dokładnie na Kujawach.
1: Wspaniale. No właśnie, ja mam nadzieję, że po tym wydaniu Kulturologii Ciechocinek nie będzie się tylko kojarzył z sanatoryjnymi klimatami, stężniami, ale też z Ex-Usu, czyli z zespołem, w którym świętujesz 25-lecie. Gratulacje w ogóle, jeśli chodzi o ten jubileusz. Wiem, że już zaczęliście świętować.
2: Tak, bardzo Ci dziękuję. Rzeczywiście też mam taką nadzieję, że po naszej rozmowie troszeczkę Ciechocinek zmieni tutaj punkt widzenia dla wielu osób. Rzeczywiście mamy 25 lat w tym roku naszej działalności. Jest to dla nas bardzo przyjemna sytuacja i cieszymy się z tego, że udało nam się te ćwierć wieku wspólnie przebnąć, nagrywać płyty, koncertować, miło spędzać czas, bo to też jest bardzo istotne. Zawsze w naszym zespole podstawą było to, że żeby byli fajni ludzie i to jest priorytet, a jakby za tym później szła muzyka. Jesteśmy po koncercie takim pierwszym urodzinowym, który mieliśmy teraz w sobotę u nas właśnie w Ciechocinku. Połączyliśmy takie wydarzenie 25-lecia z pierwszym rokiem naszego takiego lokalnego radia, Radio 13, które też prowadzimy. Mamy audycję, zresztą ja z Danielem Biesiadą, z którym wspólnie zakładałem Ex-Usu. Także muzycznie cały czas do przodu, a ten rok jest wyjątkowy, jeśli chodzi o urodziny.
1: Chcę cię zapytać przede wszystkim o to, bo część osób, które zajmują się na przykład muzyką folkową, może was kojarzyć oczywiście z tych klimatów, ale jak sami mówicie, wasza muzyka to bardziej etnotrans. Opowiedz coś o tym.
2: Tak, to jest taki troszeczkę kłopot zespołu Ex-Usu, który może w...
1: Ja myślę, że to są jednak drzwi na otwarcie do czegoś nowego, bo tylko jeszcze wetnę się na chwilkę, bo słuchając waszej muzyki bardzo mi się kojarzy ona na przykład ze ścieżką dźwiękową do seriali, do filmów, także bardzo w tę stronę.
2: Tak, no to jest piękne skojarzenie i bardzo Ci dziękuję, bo rzeczywiście coś w tym jest. Trzeba by wrócić do początków powstania zespołu i rzeczywiście ten pierwszy etap zespołu Ex-Usu był taki etnotransowy, z dużym naciskiem na rytm. Była wtedy wśród nas taka fascynacja tym rytmem. Natomiast myślę, że to bardzo wynika przez zmiany personalne w zespole, że ta muzyka gdzieś tam ewoluowała i się zmieniała. Był też moment taki bardzo progresywny, jeśli chodzi o zespół Ex-Usu. A ostatnia płyta i to, co robimy teraz jakby na nowe wydawnictwo, to już jest właśnie taka muzyka bardziej filmowa i obrazowa. I to też rzeczywiście bardzo dużo osób zauważa. Nas to cieszy, bo to jest piękna sprawa, bo ja z racji tego, że jestem fotografem, uważam, że muzyka i obraz to jest jedność i to tylko jest komplement. No i tak to wygląda, że gdzieś ten etnotrans troszeczkę odchodzi na bok. Nagraliśmy Metamorfozę, naszą ostatnią płytę wydaną na winylu po raz pierwszy bez rytmu. To też jest takie wyjątkowe. Stąd myślę też, że pozbawienie naszej muzyki bębnów i napędzanie tego pewnym rytmem, czyli takim no, czymś bardzo wyrazistym w muzyce, spowodowało, że uderzyliśmy bardziej w przestrzeń taką właśnie dźwiękową, a przestrzeń dźwiękowa, myślę, że to bardzo naturalnie dopasowuje się do właśnie obrazów, filmów i stąd myślę, że są takie skojarzenia z tą naszą muzyką na obecną chwilę.
1: Mówisz, że skład się zmieniał, ale myślę, że takim trzonem jesteś ty, czyli Piotr Komosiński, kontrabasista, ale też Daniel Biesiada, który gra na lirze korbowej, prawda?
2: Tak, ja w ogóle myślę, że tutaj warto powiedzieć, że Daniel to jest chyba taki lider tego zespołu. On jest od początku cały czas. Ja miałem w tej swojej przygodzie z zespołem Ex-Usu takie epizody, że gdzieś tam odchodziłem z różnych powodów. Czasami dlatego, że musiałem gdzieś wyjechać, czasami dlatego, że nie wiem, grałem w innym zespole i były duże trasy koncertowe i nie mogłem pogodzić dwóch rzeczy naraz. Natomiast zawsze byłem sercem z zespołem Ex-Usu i tak zostało do dzisiaj. Daniel natomiast jest od początku, on rzeczywiście wnosi do tego zespołu dużo pięknych dźwięków, gra właśnie na lirze korbowej, na duduku, na fletach i jest, no, no jest, jest takim liderem tego zespołu, można bez problemu tak powiedzieć.
1: Chcę jeszcze się cofnąć do początku, bo kiedy powstał wasz zespół, próby graliście w przedszkolach i to mógłby być przepiękny fake news, gdybyśmy to pociągnęli, że już od przedszkolaka byliście w tym zespole, ale nie.
2: No, ale powiem ci, że rzeczywiście takie ostatnio, jak, no, no czy ostatnio, całkiem niedawno z okazji tego 25-lecia, jak gdzieś tam wspominaliśmy o tym, że zaczynaliśmy naszą przygodę z muzyką, z próbami, bo z muzyką może nie, ale próbami z zespołem Exuzu w przedszkolach, to prawda, to coś się śmialiśmy właśnie, że gramy od przedszkolaka. To różne były sytuacje, bo graliśmy w przedszkolach, których na przykład dzisiaj w tym przedszkolu jest dworek prezydenta i należy ten budynek do każdego nowego prezydenta, który w naszym kraju się pojawia, a my tam mieliśmy próby. Nigdy, nie zapomnimy ich nigdy, dlatego że nie było to przedszkole ogrzewane, bo to już nie funkcjonowało jako przedszkole, bo przedszkole zostało zamknięte, ale był jeszcze budynek, stąd taka zawsze mowa o tym, że w starym przedszkolu i nie było ogrzewane, więc nasze próby wyglądały w czapkach zimowych, rękawiczkach, bo graliśmy w temperaturach po 5 stopni, no ale w tamtym czasie, jak i teraz, muzyka była najważniejsza.
1: Mówiłeś o składzie, że on się zmieniał, ale teraz gracie w czteroosobowym składzie, z tego co widziałam.
2: Tak. Jeszcze nie tak dawno graliśmy w kwintecie, ale kolega, ciekawa sytuacja, bo kolega kupił dom w Ciechocinku, żeby grać w zespole, ale jak kupił dom, to stwierdził, że nie ma czasu na muzykę i odszedł od zespołu i troszeczkę na tym ubolewaliśmy, bo go bardzo lubiliśmy, no ale każdy ma swoje priorytety i wybrał inną drogę. Więc zostaliśmy w kwartecie i obecnie to jest Sandra Wesołowska, która gra na pianinie i śpiewa, Marek Promiński, który gra na gitarze i instrumentach perkusyjnych, no i tak jak wspominałaś, Daniel Biesiada, to jest lira korbowa, dudu, flety różne, gitara czasem, shruti box, tutaj to wszyscy w sumie gramy na tym shruti boxie, no i ja, kontrabas, instrumenty perkusyjne. Tak wygląda skład Exuzu na dzisiaj.
1: Wydaliście 4 płyty, teraz to 25-lecie sprawia, że pracujecie nad kolejną.
2: Tak, i materiał już jest prawie gotowy, cały. Teraz zacznie się ta najtrudniejsza rzecz, czyli pozyskiwanie środków finansowych na wydanie tejże płyty i zarejestrowanie jej, ale jesteśmy dobrej myśli, bo w zasadzie wszystkie poprzednie wydawnictwa są wydane własnym sumptem, więc doświadczenie mamy spore i myślę, że przy tym wydawnictwie też to wszystko się bardzo ładnie zazębi i uda. Także no, trzymajcie kciuki, a zresztą mamy taki cel, żeby na 25-lecie w tym roku ucieszyć siebie i słuchaczy nową płytą zespołu Exuzu.
1: Tego życzę oczywiście, a ta dobra myśl, o której wspomniałeś, to też tytuł waszego drugiego albumu, więc to nie jest przypadek, że to
2: no
1: też
2: się
1: pojawia.
2: Nie. I w ogóle piękny utwór, pomijając, że płyta to dobra myśl, to jest jeden z moich ulubionych utworów zespołu Exuzu.
1: W takim razie my czekamy też na koncerty. Mam nadzieję, że też poza Kujawami ruszycie gdzieś dalej na to 25-lecie. Tego wam życzę i mocno kibicuję z Lublina. Piotr Komosiński z zespołu Exuzu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również, wszystkiego dobrego i zapraszam na koncerty. Proszę śledzić nasze strony na Facebooku. Na pewno informacje wszystkie są wrzucane na bieżąco, także w Polskę też mamy zamiar wyruszyć.
1: Bardzo kibicuję i czekam na wasze koncerty. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. I to wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwała Justyna Kusto i nie mogę uwierzyć, że mówię to po raz ostatni.
3: Ja też nie mogę w to uwierzyć. Jest mi smutno po prostu. Znaczy, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Trochę się wzruszyłam. I co mogę życzyć? Jak najwięcej słuchaczy Kulturologii i wspaniałego kolejnego realizatora, który będzie, tak jak ja, czerpał tyle z tej audycji.
1: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja myślę, że ten fotel realizatorki zamienisz kiedyś na fotel gościni. Tego ci życzę. I sobie też.
3: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: I to już wszystko naprawdę w dzisiejszej Kulturologii. To już była ostatnia Kulturologia w tym 11 dla mnie sezonie. My, mam nadzieję, słyszymy się w październiku i życzę wam najlepszych wakacji. Wszystkiego najlepszego. Agnieszka Józwik. Do usłyszenia.

na ochłodzenie w ten jakże duszny i gorący dzień. Mamy już prawie 5 minut po godzinie 20 wtorek 30 czerwca i zaczynamy. Zaczynamy już ostatni sygnał z garażu w Akademickim Radiu Centrum w tym sezonie. Przedostatnia audycja przed rozpoczęciem wakacji. Przed mikrofonem klasycznie, jak zawsze, Jakub Grys. Dzień dobry, czy też już dobry wieczór, biorąc pod uwagę, że mamy właśnie już godzinę 20. Zaczynamy jak zawsze od informacji organizacyjnych. Mianowicie zapraszam was jeszcze na Facebooka Sygnału z Garażu. Nie dlatego, że będą zapowiedzi przyszłych audycji, no bo jak mówiłem, ostatnia w tym sezonie. Ale zachęcam was do tego, że po pierwsze znajdziecie gdzieś tak po 21, 22 dzisiejsze zestawienie muzyczne, które już teraz zaspoileruję, będzie naprawdę kapitalne, więc jeżeli będziecie chcieli sobie przesłuchać to jeszcze raz w spokoju, bez mojego gadania, albo po prostu nie będziecie w stanie przesłuchać całej audycji, no to śmiało, tam was zapraszam. Znajdziecie również link do playlisty na platformie Spotify. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka, że podobnie jak w poprzednim sezonie, pojawi się również playlista, można powiedzieć, podsumowująca ten sezon. Zebrane wszystkie utwory w przeciągu ostatnich 34 audycji, więc jeżeli komuś będzie brakowało sporo dobrej muzyki garażowej, postpunkowej, punkowej, alternatywnej, no wszelakiej dobrej muzyki rockowej po prostu, no to was tam, drodzy słuchacze, odsyłam. Dziś słyszymy się już po raz 34 i zaczynamy naszą audycję od ceremonii. Ceremony od New Order, czyli kawałek ostatni, w sumie napisany w czasach jeszcze zespołu Joy Division, na kilka tygodni przed śmiercią Jana Curtisa. Numer, który w zamyśle miał mu pokazać jego przyszłość. Przyszłość, która miała być świetlna, miała być jasna, ale jak wiemy, historia pokazała, że sytuacja się kompletnie odwróciła. Natomiast to jest jeden z pierwszych utworów New Order, wydany jeszcze jako singiel w 1981 roku. No i muzycznie rzeczywiście brzmi to jeszcze jak Joy Division. Może nie z Closer, ale z wydań bardziej singlowych. Numer naprawdę kapitalny, który można oczywiście przesłuchać między innymi na kompilacji Substance, która zbiera właściwie same hiciory tej zacnej grupy. Ale New Order, no klimaty typowo nowofalowe, postpunkowe, ale spokojnie. Tak jak wspominałem w ubiegłym tygodniu, próbowałem zebrać wszystkie te właśnie ponad 30 audycji w jedną całość. Nie udało mi się, ale wydaje mi się, że dziś będzie naprawdę dużo świetnych utworów z przeróżnych gatunków. No to co, drodzy słuchacze, może sprawdzimy sobie trochę teraz rocka industrialnego.

jesteśmy w tym razem, czyli We're in this together. Nine Inch Nails. Już dostajemy pod 515-515-982 wiadomości od was, że w końcu sygnał z garażu. No w końcu ostatni też i sygnał. Oczywiście przypominam o tym, że możecie odzywać się pod numer 515-515-982. Nie wiem pod czemu mielibyście też robić, ale przykładowo możecie napisać, czy wam się podoba propozycja muzyczna, czy nie? Co może na przyszły sezon? Śmiało uderzajcie. Możecie pisać, co tam sobie chcecie pod numer 515-515-982 albo na naszym Facebooku. Oczywiście sygnał z garażu. Tam was też ponownie odsyłam. Ale wróćmy może do omawiania muzyki, tego, co sobie przed chwilą przesłuchaliśmy. Wyjątkowy numer, jeżeli chodzi o muzykę Trenta Reznora z lat 90., bo jest w tym utworze naprawdę dużo nadziei. Co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, jaka treść jest w pozostałych utworach, nie tylko z płyty The Fragile, ale na przykład z Downward Spiral, Pretty Hate Machine, czyli muzyka ciężka, depresyjna, ale jednak z mocarnym pazurem, próba wykrzyczenia bólu, wszystkich bolesnych rzeczy, po prostu muzyczne katarzis. O The Fragile wspominałem już wielokrotnie, wydaje mi się, w tym sezonie. No jest to zdecydowanie magnum opus, jeżeli chodzi o twórczość artystyczną Trenta Reznora i myślę, że w późniejszych latach, w latach zerowych, w latach dziesiątych, w latach aktualnych raczej nie powtórzył sukcesu tej płyty. Płyty, która jest niezwykle ambitna kompozycyjnie, lawirująca pomiędzy wszelakimi gatunkami, nie tylko w kontekście rocka industrialnego, metalu industrialnego, ale również pojawia się rock artystyczny, pojawia się nawet shoegaze na tym albumie, no pojawia się tam absolutnie wszystko. Płyta kanon, jeżeli chodzi o rock wszelaki właściwie. Nine Inch Nails za nami, a przed nami natomiast zespół, który w latach 90. również lawirował w muzyce industrialnej, chociaż szczerze powiedziawszy też sięgali do tego na początku swojej kariery. Killing Joke to jest zespół, który również grywał na naszej antenie w ramach Sygnału z Garażu wielokrotnie, aczkolwiek w kontekście ich debiutu, ich działań z lat 80. w dużej mierze, ale my sobie sprawdzimy płytę, która jest niezwykle ciekawa. Mówimy tutaj o albumie Pandemonium z 1994 roku. Co jest w tym ciekawego? No bo cały album jest inspirowany muzyką Bliskiego Wschodu. No i generalnie proces, sesje nagraniowe do wokali, do tej płyty, jak i również do kawałka tytułowego zostały nagrane w piramidzie w Gizie, a konkretnie w Komorze Królewskiej. No i tam nastąpiły rzeczy naprawdę dziwne, bo Jazz Coleman to jest postać, która zawsze inspirowała się podczas pisania swojej muzyki, może inaczej, była pod wpływem, ale nie pod wpływem narkotyków, nie pod wpływem alkoholu, tylko pod wpływem magii, albo czy też okultyzmu. No to jest postać, artysta, którym naprawdę dużo czerpał z działalności okultystycznej Alistaira Crowley'ego. No i to, co się działo w Gizie, no to jest niesamowita rzecz, bo gdy nagrywali przykładowo ten numer nasz tytułowy, no to w pewnym momencie jeden z dźwiękowców po prostu uciekł z owej komory, krzycząc bez żadnego powodu, a mawia się też, że sam Jazz Coleman miał lewitować. No nie wiem, czy to prawda, nie sądzę, nie wierzę w takie rzeczy, ale Killing Joke nagrali wtedy kawał kapitalnej muzyki.

Widzę i nie dowierzam, a już dobiliśmy właściwie do półmetka dzisiejszej audycji. 28 minut po godzinie 20. Słuchacie audycji Sygnał z Garażu na 98.2 FM. Jakub Gry z tej strony. Gramy ostatnią audycję w tym sezonie. Przypominam, gramy też Evergreen'a i na pewno The Chameleons numer Don't Fall zaliczy się do takiego Evergreen'a. No, niewiele formacji może pochwalić się tak wybitnymi debiutami, jak właśnie ta formacja z Manchesteru. Script of the Bridge to jest album kompletny, jeżeli chodzi o muzykę postpunkową. Właściwie ten gatunek można byłoby równie dobrze zamknąć w 83 roku, no bo na tym albumie możemy znaleźć absolutnie wszystko brzmieniowo, jeżeli chodzi o ten gatunek. Są cięższe brzmienia, bardziej takie zdyscyplinowane, drillowe momentami. Są bardziej brzmienia zdecydowanie luźniejsze, zwolnione, wycofane. No i też nie można zapomnieć o kapitalnym tekście, naprawdę. Mark Bridges miał przeogromny talent do pisania, w szczególności refrenów, które są tak zwanymi, jak to mówią anglosasi, earwormami. The Chameleons za nami, element postpunkowy właściwie zostanie teraz w ramach tego półmetka, aczkolwiek postpunk w wydaniu współczesnym. Jeden tylko taki zespół właściwie przygotowałam, mianowicie to jest Fontaines DC, których na naszej antenie, nawet nie słuchając Sygnał z Garażu, pewnie mieliście okazję poznać wielokrotnie. Ja zawsze uwielbiałem ten zespół w czasach ich początkowych, narodzin tego zespołu właściwie. Obiektywnie nie jest najlepszą płytą projekt Dogrel w kontekście pozostałej ich właśnie dyskografii, ale jest bardzo ciekawa, bo jest to taki postpunk o dorastaniu, postpunk młodzieńczy z perspektywy Irlandczyków, a jak wiemy, Irlandia taka kolorowa bardzo nie jest, można powiedzieć. Sprawdziłem sobie numer Hurricane Laughter, ale nie z płyty Dogrel, przynajmniej nie w wersji z albumu. Sprawdziłem sobie wersję nagraną jeszcze przed wydaniem wspomnianego wcześniej projektu, czyli Singer w wersji Darklands. Darklands to jest studio nagraniowe, które nawiązuje do albumu zespołu The Jesus and Mary Chain. No i sam kawałek w porównaniu do wersji tej albumowej jest o wiele bardziej szorstki, surowy, trochę wyprzesterowany, o czym możecie przekonać się już teraz.

miód na nasze uszy, tylko że ktoś wcześniej tą łyżkę z miodem zanurzył w beczce z Noizem. Just Like Honey, czyli właśnie zespołu The Jesus and Mary Chain, których sobie wymanifestowaliśmy w audycji Sygnał z Garażu. Niezwykle intrygujący jest ten utwór, przynajmniej dla mnie, bo fascynuje mnie to, że ten numer jest jednym wielkim kontrastem. Z jednej strony ten Noiz wprowadza elementy kompletnie antypopowe, no bo nie przypominam sobie jakichś wielkich hitów popowych z ostatnich lat, dekad, które byłyby właśnie związane z muzyką noizową, a z drugiej strony ta kompozycja, struktura, tekst, no to jest już czysty pop. No i dlatego też w sumie ten numer okazał się jednym z największych hitów lat 80., lat wszelakich. To oczywiście z płyty Psycho Candy, debiutu Szkotów. Fenomenalna płyta, ale przypuszczam, że wszyscy nasi słuchacze ją już sobie przesłuchali. A jeżeli nie, no to gorąco was zachęcam, żebyście sobie ją sprawdzili jeszcze raz. Było trochę noizowo, było bardzo gitarowo, no to teraz troszeczkę sobie zwolnimy. W sensie gitary dalej pozostaną, ale w wydaniu akustycznym. Swans pojawili się wielokrotnie w naszej audycji, znaczy wielokrotnie, z 3-4 razy chyba, z tego co pamiętam. No to tym razem sprawdzimy sobie utwór, który jest jednocześnie numerem zespołu Swans i numerem solowym Michaela Jury. Mówimy tutaj o kawałku Blind, chyba jednym z największych hitów tego zespołu, chociaż nie wiem, czy możemy mówić o hitach w kontekście Swans. Historia tego numeru jest niezwykle ciekawa, bo numer został w domyśle napisany na rzecz płyty z króliczkiem, tej pierwszej, czyli White Light from the Mouth of Infinity, aż dopiero do niej powrócono, do tego kawałka, w ramach solówki Michaela Jury, czyli Drainland. Krążka niezwykle intrygującego, który jest próbą podróży w stronę ludzkiej psychiki, trochę takiej autorefleksji. No w końcu okładka tego albumu już sugeruje, w jaką stronę zmierzamy, bo przedstawia ona fragment francuskiego bunkru. No to co, może sobie sprawdzimy Blind już teraz.

czyli z mitologii greckiej, olbrzym o 100 wiecznie czuwających oczach bohater, też kawałkę pod tytułem The Argus od zespołu Ween, no i na rzecz tego też i utworu został oślepiony. Znowu kolejny utwór o utracie zmysłu wzroku. Aczkolwiek mitologia grecka nie była tą główną inspiracją dla tego utworu, była to drugorzędna inspiracja. Pierwsza była taka, że po prostu wokalista tego zespołu, czyli Dean Ween, zauważył pewnego dnia, że zamykają fabrykę. Fabrykę, która nazywała się właśnie Argus, a jej logo przypominało jakieś symbole satanistyczne. Ciekawe, naprawdę historia. To jest kawałek z płyty Quebec, którym już wielokrotnie męczyliśmy na naszej antenie. To jest zespół, który naprawdę uwielbiam. Uwielbiam ich podejście do muzyki, bo piszą muzykę w sposób zabawny. Bawią się muzyką, ale jednocześnie jej nie ośmieszając. Ween za nami, a przed nami można powiedzieć powoli będziemy się żegnać. Jeszcze mamy dwa utwory. No pierwszy jest skrojony idealnie w sumie na pożegnania. The Cure, Alone. Już teraz.

kocham ten zespół. I tutaj można byłoby postawić kropkę, ale jeszcze dodam, że kocham ich za to, że pozwalają swojej muzyce oczywiście oddychać, co można było wyczuć w kawałku Alone. Alone to jest też numer, który jest taki jak eteryczny kocyk, którym jak się przykryjesz, oto zamiast cię przygrzać, to po prostu ochładza. Numer wybitny, idealnie pasujący na zakończenie. Drodzy słuchacze, zamykamy już sygnał z garażu w tym sezonie. Nie mam pomysłu na żadne ckliwe pożegnanie. Możliwe, że usłyszymy się już po wakacjach, może nie. Absolutnie tego nie wiem. Będzie czysta improwizacja. Ale mam dla was jeszcze jeden numer. Numer, który nie będzie w ogóle smutny. Wręcz przeciwnie, można by powiedzieć, że będzie to szkic na lato. The Dirty Column i Sketch for Summer zamknie ostatni sygnał z garażu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem był Jakub Grys. Życzę wam miłego wieczoru, no i też życzę wam miłych wakacji.

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
0: Hard rock,
1: punk,
0: metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam, Maciek Brew.

Dobry wieczór się z Państwem po raz ostatni. Niemaletko lato nadejszło, w związku z powyższym antenę opuścić będzie trzeba i chyba nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym to ja zamykał audycje autorskie w Akademickim Radio Centrum i grał ostatnią audycję autorską w sezonie, bo od jutra już przechodzi radio nasze w tryb wakacyjny, no i takowych audycji wieczorami słuchać się nie będzie dało, no ale póki co jestem na stanowisku i na posterunku. Maciek Brewczuk, nisko się kłaniam. No i zaczęliśmy klasycznie, metalicznie, mniej klasycznie utworem Lords of Summer, czyli czymś, co w zasadzie jest poza albumowym singlem, ale jest chyba najbardziej wakacyjnym kawałkiem, który Metallica raczyła była popełnić w czasie, kiedy wszyscy czekali na jakieś nowe wydawnictwo po Death Magnetic, a przed Hardwired to Self-Destruct. No i tak sobie pomyślałem, że uświęconym zwyczajem, który ma tradycję całouroczną jedną, zrobię jakieś takie ni to podsumowanie, ni to the best of z ostatniego sezonu. No i będę mówił o rzeczach, które moim zdaniem są warte tego, ażeby się nimi zainteresować i ażeby je posłuchać. Oczywiście nie musicie się z moją opinią, zdaniem zgadzać. Możecie kwestionować i zachęcam do tego, żeby pisać, odzywać się na NML982 na Facebooku. Bo jak na przykład się zdarzyły jakoweś pytania, to chętnie udzielę odpowiedzi. Albo jeżeli będą niewygodne, to zignoruję. Jak sobie tam uważacie, do kontaktu zachęcam, no bo to już ostatnia okazja ku temu. No ale wracając do rzeczy muzycznych, no to pozostaniemy trochę przy trashu, trochę przy jednak tym progresywie, bo będzie zespół, który no, jak usłyszałem po raz pierwszy, tak stwierdziłem, że pomimo wielkiego rozgłosu niezdobytego przez nich, ja będę rozgłaszał wszem i wobec, że ten skład mi się podoba. Skład międzynarodowy, który nigdy w jednym miejscu się nie spotkał i istnieje li tylko korespondencyjnie. No i ich płyta Weapons of Mass Destruction swego czasu była przeze mnie dosyć intensywnie mielona i uważam, że zasługują na to, żeby poświęcić im trochę uwagi. A imię ich to Ninemia i skład jest mieszany cypryjsko, polsko, białorusko, holenderski, o ile dobrze pamiętam. No ale to, że oni się nigdy nie spotkali w 4 razy 2 oczy, czyli w 8, tak, matematyka to zawsze była moja mocna strona, w 8 oczu się nie spotkali, to jakoś tego w ich twórczości nie słychać. No to słychać za to coś takiego. Same old story.

Blackbriar, My Lonely Crusade. No właśnie, lonely, że poczuwam i odczuwam nieletką samotność. Weźcie, podpisujcie listę obecności, dawajcie znać, że żyjecie, bo no, dużo to tam jakoś się do tej pory osób nie odezwało. Robert napisał, że szybko zleciał roczek. No nie roczek, tylko 9 miesięcy, bo tyle sezon trwa. No fakt, no zleciało, ale no koniec sezonu, jak przychodzą wakacje, jest tak zaskakujący, jak konieczność składania pita na początku roku na przykład. Nie? Tak to właśnie wygląda. Ale spokojnie, spokojnie, odpocznijcie sobie. Może lżej się wam na sercu, może lżej się wam w uszy, w głowy i na duszach zrobi, jak nie będę wam łomotał co wtorek tymi ciężkimi muzycznymi tematami i wcale nie lżejszym dowcipem. Ale póki co to jeszcze was pomęczę. Kolejny zespół to jedna z kapel, które kiedyś lata temu usłyszałem i jakoś nigdy nie byłem zachęcony do eksploracji. No i właśnie jakoś przy okazji którejś z audycji na początku sezonu wygrzebałem, no i puściłem Soilwork. Jakoś nie byłem nigdy wielkim fanem death metalu, melodic death metalu, ale przyznawałem się bez bicia, że im dłużej dzielę się z wami różnymi muzycznymi rzeczami, tym bardziej mi ten styl zaczął odpowiadać. Może dlatego, że zacząłem mu zadawać pytania. No ale podszedłem do dzisiejszej audycji, że będę rzeczy mniej oczywiste, takie, których się nie do końca po mnie można by było spodziewać, prezentował. Więc teraz będzie Soilwork, The Akuma Afterglow.

tungsten, czyli jakby brzmiał Rammstein ze Szwecji, gdyby stwierdził, że dołożą do tego trochę weselej brzmiącego power metalu. Fajna kapela, całkiem przyjemna do posłuchania. No i przede wszystkim panuje w niej rodzinna atmosfera. No ale jak ma być inaczej, skoro to ojciec i dwóch synów, plus jeszcze jeden dodatkowy zawodnik, bo inaczej kapeli by się nie dało zmontować. No, tak, tak właśnie. Robert, inny Robert, napisał, że nie słuchał wszystkich audycji w tym sezonie. No, to pocieszę cię, że to słuchałeś i tak więcej niż ja, bo zdarzało mi się kiedyś, no teraz trochę ten proceder nieco osłabł, ale no muszę to ogarnąć, zgrywać audycje archiwalne do odsłuchu, ale jeszcze nigdy nie miałem odwagi własnoucznie się przekonać, co za głupoty ja pierdzielić potrafię na antenie, bo jakby nerw mi brak. I tak w gruncie rzeczy to ja nie śmiały chłopak jestem i później bym odczuwał wstyd i zażenowanie posłuchawczy własnych wypowiedzi. No to może już przestanę się wypowiadać i znowu przejdziemy do części muzycznej. Kapela The Black Dahlia, Murder, kawałek The Lonely Deceased, czyli znowu troszeczkę death metalu.

Ensiferum Ahti, czyli dwie pieczenie na jednym ogniu, bo kapela z Finlandii i folk metal. Mamy odfajkowane. Paulina, dawno, kurde, cię nie było. Dawno się nie wpisywałaś na listę obecności. Pisze, że pozdrawia z piekła. No, czyli co, siedzisz w Polsce, bo tu trochę przez ostatni tydzień nam słońce w palnik konkretnie dało i podejrzewam, że te temperatury niektórzy zaiste za piekielne uznać by mogli. W związku z powyższym cieszę się, że nie udało się spalić nas na popiół. A popiół to tytuł następnego kawałka, następnej kapeli, która moim zdaniem jest bardzo przyszłościowa i bardzo rokująca i zdecydowanie głośno o niej i od niej w najbliższym czasie jeszcze będzie. Jest to jeden z moich wyrzutów sumienia, że do tej pory jeszcze nie widziałem ich na żywo, a w Lublinie parę razy byli przez ostatnie 2 czy 3 lata. Mówię o składzie Hamulec, który bezkompromisowo łączy punk rock z metalem. No i zawsze jakoś to pogranicze mnie przyciągało i w ich przypadku zdecydowanie również tak jest. Skład trochę bardziej kładzie nacisk na punkową energię niż na metalową wirtuozerię, ale jak najbardziej szanuję, jak najbardziej polecam i jak najbardziej zagram. Hamulec, popiół.

V to jeden z tych składów, do których musiałem się przekonać, bo ich debiut określany jako protometal, no nie trafił do mnie, pomimo tego, że wielu krytyków było zachwyconych, fanów też się już swoich dorobili, no ale dla mnie to było nie to, trochę zwiało stęchlizną, no powrót do lat 60. nie do końca był moim zdaniem trafiony, ale to jest moje zdanie i ja się z nim zgadzam, ale nie wszyscy je podzielają. Natomiast ostatnia ich epka pod tytułem Blues to jest zupełna zmiana o 180 stopni. Jakby nabrali pary, nabrali werwy i wyszło coś takiego, jak można było usłyszeć w kawałku Śliski. To jest chyba jeden z niewielu przypadków, kiedy jestem w stanie stwierdzić, że przejście z czystego wokalu na ten brudny wokal podniosło jakość produkcji i podniosło jakość twórczości. Tak moim zdaniem w przypadku Via się stało, ale też było słychać, zwłaszcza w końcówce tegoż kawałka, że nie do końca się odcięli od tego, od czego zaczynali. I właśnie jak pojawia się miks, pojawia się poszukiwanie, no to to zdecydowanie jestem bardziej zainteresowany taką sprawą. Też dostałem SMS-a na numer 515-515-982 od słuchacza Adriana, który pewne spekulacje zaczął czynić względem przyszłości, a konkretniej od jesieni. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że pozwolę sobie skomentować w ten sposób twoją wiadomość bez komentarza. No. Tak to zostawię. No a teraz trochę, żebyśmy odpoczęli od tych dynamicznych, młodych, zdolnych polskich kapel, to trochę bardziej dumowe melodie w postaci kapeli Swallow the Sun i utworu Stone Wings.

Swallow the Sun, Stone Wings, czyli nieletkie skrzydełka. To w sumie tak by mogły one wyglądać, gdybym próbował upichcić takowe z kurczaka. Ale to może już słońce mi za bardzo przygrzało. Dobrze, że już zaszło i jak będę wracał do domu, to mi nie dowali w palnik i może mi przejdzie pierniczenie tych głupot. Także no. Słuchaczka Barbara napisała na temat Swallow the Sun. O, fajnie. Wiedziałem, że ci się spodoba. Pamiętam, że też komentowałaś, jak to w którejś z audycji, w której to było. Było prezentowane w tym sezonie na pewno, bo uprawiam dzisiaj recycling. Jestem eko pod tym względem i patrzymy, co tu ciekawego było grane i co tu ciekawego zagrać można by było. No, połowa dzisiejszego naszego spotkania już pykła, bo 22 minut 1 i chciałbym przypomnieć, że na Facebooku NML 982 można pisać, podpisywać listę obecności, zwracać się z różnymi formami kontaktu ku mnie. Ostatnia okazja po temu. No a teraz klasyczek. Znowu melodow metalowy. Lethe od Dark Tranquillity.

Klosterkeller, ogród płócieni. No, fajnie by było w takim ogrodzie, może nie tyle z płócieniami, ale całkiem w cieniu posiedzieć przy takiej pogodzie, jak nam ostatnio dojeżdża. No i Klosterkeller, Ania Ortodox, czyli królowa polskiego gotyku, do tej pory niezdetronizowana. No i słuchacz, stały słuchacz Marek napisał, że ma sentyment do tej kapeli i wspomnienia z muszli klozetowej w Parku Saskim, gdzie koncert darmowy, ale na poziomie kiedyś właśnie Ania Ortodox z Klosterkeller zagrała. Ja natomiast mam wspomnienia z Puławskiego Domu Chemika, gdzie no tam nas na koncercie było kilkanaście osób, góra. No i potem jeszcze była okazja z Anią pogadać, piątkę zbić. Pamiętam, że ja ją pytałem, kiedy będą grać w Lublinie, to specjalnie nawet latała za gościem, który miał koszulkę z aktualnej trasy, żeby datę znaleźć na jego plecach, bo sama nie pamiętała. No i później jeszcze też chwilę z jej instrumentalistami postaliśmy na balkonie w Domu Chemika i sobie strzeliliśmy po piwku. Takie koncerty to ja rozumiem, takie koncerty to ja lubię, gdzie właśnie można nie tylko obcować bezpośrednio z muzyką, ale także z muzykami można jakiś kontakt złapać i poczuć się częścią tej wielkiej muzycznej rodziny. No ale nie ma już tego Domu Chemika w Puławach, co był. Więc to se ne vrati. No ale teraz przejdziemy do kapeli, która sama przypełzła na maila, o ile dobrze pamiętam. No i chyba będzie składem, który najbardziej zapamiętam z całego tego sezonu 2025-2026, bo urzekli mnie swoim brzmieniem nietypowym, hipnotycznym bym powiedział, pulsującym, no i jakby trochę futurystycznym. I stwierdzam, że to jest też skład, który fajnie byłoby śledzić, zobaczyć, dokąd zabrnął i co osiągnął. A ta kapela to Beyond the Event Horizon, a utwór, który od nich sobie usłyszymy, nosi tytuł Mind.

Mastodon, Spectre Light, kolejny mój koncertowy wyrzut sumienia, bo chyba kiedyś tak już wspominałem o tym, że mam tak, że pewne kapele mi się sklejają mentalnie w mózgu w dwójki i no do jednych z tych dwójek należy Mastodon i Gojira. Gojiry miałem okazję widzieć na żywo w tym roku przed Metallicą, jak grali. No i jak najbardziej na tak jestem. No a jeśli chodzi o Mastodon, to miałbym okazję ich zobaczyć w 2010, też przed Metallicą, zresztą przed Slayerem, Anthraxem i Megadeth również, no tylko oni wtedy wzięli, nie przyjechali, nie zagrali, chociaż zakontraktowani byli, no i coś tam nie poszło, ale też mam pewne graniczące z pewnością obawy, że mógłbym wówczas tego składu jeszcze nie docenić, a teraz mam graniczące z pewnością obawy, że docenić bym był w stanie. No a teraz przejdziemy do tematu muzycznie o wiele lżejszego, no ale to będzie utwór, który się spotkał z pozytywnym odbiorem publiczności, gdy robiłem audycję, gdzie dokonałem swoistego coming outu jako fan wrestlingu i produkcji spod znaku WWE. No i jeden z kawałków, który jest używany przez jednego z tak zwanych zawodników, grupa Downstate i kawałek Kingdom, jest wykorzystywana przez Cody'ego Rhodesa i dzięki temu, że są kapelą jednego hitu, to będą sobie mogli do końca świata całkiem nieźle żyć. Nie jestem fanem Cody'ego Rhodesa, wkurza mnie ta jego homelanderowatość, natomiast kawałek fajny, kawałek chwytliwy i kawałek, który jakoś niespecjalnie mnie dziwi, że jest grupowo odśpiewywany za każdym razem, kiedy inkryminowany wchodzi na ring.

Słuchacz Jacek napisał, że dziś są urodziny jego córki Mai i zapytał, czy może bym wspomniał o tym na antenie. Nie, nie wspomnę. Ja po prostu życzenia złożę. Wszystkiego najlepszego. No i można powiedzieć, że również kwiatki wręczyłem, bo Nemofila, czyli nazwa zespołu, który grał przed momentem, tłumaczy się na język polski jako porcelanka, ale że nie ta, gdzie dwójeczkę, tylko ta, gdzie roślinki takie są, kwiatki niebieskie mają takie szerokie płatki. To głównie w Ameryce rośnie. Chyba z tego, co właśnie mi Wikipedia podpowiedziała. Natomiast ta Nemofila, która przed momentem grana była, to rośnie ona w Japonii i składa się z samych dziewczyn. Zawsze życzliwie patrzę na takie składy.

0: czyli Ru Anate Wenua.
1: Fuck her on the mic!

Stały słuchacz Marek napisał, że Schools Out musiało być, ale teraz to już brzmi ultra retro. A ponieważ ja przeczytałem, że brzmi ultra hetero, to znaczy, że albo muszę iść do szkoły, albo muszę iść spać. I już widzę rzeczy, których widzieć nie powinienem tam, gdzie nie powinienem widzieć ich. No i Schools Out znamionowało, iż rok szkolny się skończył, rok akademicki się skończył, czerwiec skończy się za letko ponad godzinę, więc pora i z wami się żegnać, zwijać manatki, udać się w celu spoczynku. Przez ostatnie 2 godziny był z wami Maciek Brewczuk. Słuchaliście ostatniego wydania audycji Niemaletko, a ze mną byli Alicja, Karolina, Zuzanna, Aga, Gaja, Paulina, Barbara, Asia, Paulina, Maja, Anna, Piotrek, Ryszard, Robert, Karol, Piotrek, Robert, Adrian, Marek, Jacek, Kiton. O tego to sierściucha dawno nie było. Lucky i Gatto di Tutti Gatti Myszon. No i jak chcecie coś tam pisać, no to jeszcze możecie na NML982. Tam życie będzie zamierać i przenosić się na NMLVMD, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Tam trochę moich durnych pomysłów w postaci pasków komiksowych się regularnie pojawia, kilka razy w tygodniu, więc jeśli będziecie łaskawi, to wesprzyjcie swoimi oczami, jeśli wam ich nie szkoda, i rzućcie nimi od czasu do czasu, co to tam moje zwoje mózgowe spłodziły i postanowiły w może mało wyrafinowany, ale za to przynajmniej przaśny humor przerobić. No to do końca pozostały jeszcze 2 kawałki. Jeden zdecydowanie nie będzie niespodzianką, a drugi kawałek, który poleci na samo zakończenie, to już też zostańcie i posłuchajcie. Żegnam się z wami, dziękuję wszystkim, którzy przez te ostatnie 9 miesięcy włączali regularnie Radio Centrum we wtorki o 21:00, żeby posłuchać muzyki lepszej, gorszej, ciekawszej, mniej ciekawszej i mojego ględzenia, które tę muzykę przeplatało. Trzymajcie się. Cześć. Yeah, you drew my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is